0: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Minęła 4:11.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

say Martin, maybe one day you'll find.

Minęła 5:32.

tej wiosny na brzegu filiżanki został ślad pocałunku. Idę za nim w nieznanym kierunku i zatapiam się w twojej lekkiej jak late sukience, prawie latem, gdy wszystko wystarczy trącić, by brzmiało. Tej wiosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie, na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz, nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie, i w unoszonych do ust filiżankach. Jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem.

Bastane her kutu bastane.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Minęła 7:29.
1: Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu gliniarz poszedł do piachu. Tam leży ręka, tu leży głowa.

grabują sklepy, więc forsę mają. Nocami dziwki na nich czekają, bo załka leje.

kazał schwytać Aramonowa, zwołał naradę do Belwederu, strasznie opieprzył swoich frajerów.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu. Pierwszy, który się trafi, tylko pamiętaj bez hałasu.

wszędzie wokół, pamiętam to dobrze. Płynęła niczym rzeka z potrzaskanej głowy. Krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę. Ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy...

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany. Ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
2: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

0: najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Agnieszka Grochowska.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane,

0: Radio Praga.
1: W kontekście hipotez, które założyliśmy, wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używane przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary w narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
2: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
1: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie czy nie chcielibyśmy produkować.
2: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
1: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał, myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci, w którym znaleźliśmy śmieci, a druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej, i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma Global Logic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radiopraga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Robert Dowhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
2: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
1: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamykają się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś dom wariatów, za przeproszeniem.
3: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no, browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie. Patrzmy, Liga Mistrzów piłce nożnej na bardzo wysokim poziomie. Korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza. Funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
2: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
3: No jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w grupie eSky.
2: Jakim rokiem dla branży turystycznej był rok 2025?
1: Dla branży turystycznej rok 2025, mogę powiedzieć przez pryzmat biura podróży eSky, był rokiem integracji naszej platformy i najstarszej marki turystycznej na świecie, czyli marki Thomas Cook, którą przejęliśmy we wrześniu 2024 roku. Od tego momentu stale rozwijamy się technologicznie i produktowo, dlatego też ostatnie kilkanaście miesięcy to czas nieustannych optymalizacji i dążenia do poprawienia zarówno naszych efektów biznesowych, jak i stabilności technologicznej nowo powstałej platformy. Najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich internetowych biur podróży w Polsce w pakietowaniu dynamicznym było oczywiście stworzenie i utrzymanie produktu, który byłby atrakcyjny pod względem oferty, jak i utrzymanie marż tego produktu. Do tego dochodzi oczywiście intensywna presja cenowa całego rynku i technologiczna konkurencja, która jest nieustanna. Biura muszą wyjść naprzeciw oczekiwaniu klientów i przede wszystkim nie tylko samą ceną, ale koncentrować się przede wszystkim na oferowaniu, inwestycjach w innowacje. I tak też robimy. Chodzi tu przede wszystkim o innowacje w obszarze sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów i budowaniu właśnie w oparciu o te rozwiązania takich przewag niefinansowych, przewag produktowych, jak na przykład gwarancje niezmienności ceny, czy też kompleksowa ochrona klienta, którą dostarczamy jako biuro podróży. Ostatnim elementem, który jest bardzo istotny, było zabezpieczenie profesjonalnej obsługi klienta, które wspólnie z wszystkimi pozostałymi buduje poczucie zaufania i dostarczenia mu całkowitego, kompletnego produktu. Rosnąca liczba klientów potwierdza, że w eSky Group skutecznie wdrożyliśmy te rozwiązania, cały czas je poprawiamy i te wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają naszym klientom planowanie wymarzonych podróży, spełniają ich oczekiwania, dają poczucie bezpieczeństwa i przede wszystkim budują coraz to większe zaufanie i retencję tych klientów, czyli powracanie do naszej platformy. W kontekście nowych technologii mam tu na myśli przede wszystkim ekspozycję oferty, czyli możliwość chociażby prezentowania fragmentów oferty turystycznej dostosowanych do preferencji klienta, czy też jego segmentów. Żeby nazwać to po imieniu, chodzi o to, aby rodziny z dziećmi oglądające oferty hotelowe mogły zobaczyć jak najszybciej, czy też dotrzeć do tych zdjęć, które prezentują przestrzeń basenową, czy też plażę, lub też infrastrukturę dedykowaną dla dzieci. W tym samym czasie ten sam hotel oglądany przez na przykład pary lub osoby podróżujące bez dzieci może być zaprezentowany w kontekście szeregu restauracji, infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, inaczej, że tak powiem, przedstawionej. Także chodzi tutaj o przede wszystkim personalizację doświadczeń takiego klienta przez oferowanie mu zarówno prezentacji zdjęć, jak i samego opisu oferty. Innym przykładem innowacji technologicznych jest chociażby automatyzacja procesu, czyli tuż po dokonaniu rezerwacji to nie człowiek, ale systemy jednocześnie rezerwują w ramach tego pakietu osobno nocleg, czyli zakwaterowanie w hotelu, osobno bilet lotniczy i oczywiście w kontekście tego, co klient wybrał, możliwe jest również zarezerwowanie chociażby transferu między lotniskiem a hotelem. To wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym i w przeciągu kilkunastu minut od rezerwacji klient na swojej skrzynce mailowej ma dostęp do pełnej dokumentacji związanej z wybranym przez jego całym pakietem turystycznym bez problemu, czy też dokonywania kilku niezależnych płatności, więc ten model tak zwanego one-stop shop, gdzie przy jednej transakcji załatwiamy kilka komponentów podróży, jest chociażby takim przykładem. I ostatnim przykładem innowacji technologicznej i wykorzystania chociażby AI jest agent, którego mamy, czyli wykorzystanie sztucznej inteligencji w odpowiadaniu na najczęściej powtarzające się pytania klientów, dzięki czemu skracamy czas oczekiwania na odpowiedź, najczęściej pojawiające się pytania automatyzujemy i potrafimy w sposób szybki reagować. Dziś blisko 60% takich najprostszych, najczęstszych zapytań naszych klientów jest rozwiązywana przez sztuczną inteligencję, a nie ludzi, dzięki czemu oszczędzamy czas i przede wszystkim klient otrzymuje rozwiązanie bezpośrednio albo tuż niemalże po zaadresowaniu takiej sprawy do nas.
2: Które kierunki w zeszłym roku najbardziej zaskoczyły pod względem popularności, a które straciły na znaczeniu?
1: W 2025 roku nasi klienci wciąż najchętniej wybierali Włochy i nie jest to przypadkowy wybór, ponieważ oferta dynamicznego pakietowania w dużej mierze opiera się na lotach low-costowych, czyli tymi tanimi liniami lotniczymi, a tych duża większość w Polsce operuje właśnie między Polską a Włochami. Także Włochy były absolutnym numerem jeden i było to ponad 20% naszych rezerwacji, czyli można powiedzieć, że co piąty klient wybierał Włochy. Drugie miejsce zajmuje Malta, trzecia jest Hiszpania, czwarte miejsce to Grecja, piąte Cypr. Te kierunki w zasadzie mają gruntowaną pozycję w tym jakby w topowych miejscach naszej listy. I charakteryzują się one długim sezonem, świetną relacją jakości do ceny, szeroką ofertą hotelową i bardzo dużą ilością przelotów, dzięki czemu elastyczność w dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb jest bardzo dobra i dlatego też te kierunki są bardzo popularne. Można wręcz powiedzieć, że stworzyliśmy modę na kilka takich wysp i kierunków. Mam tu na myśli przede wszystkim Maltę i Cypr, bo to kierunki, które przez rosnącą popularność stały się dostępne lotniczo w zasadzie każdego dnia w tygodniu, gdzie można wybierać już nie tylko dzień tygodnia, nawet porę w ciągu dnia, kiedy można na tę wyspę wylecieć i z niej wrócić. W roku 2026 spodziewamy się powtórzenia jakby listy, o której powiedziałem przed chwilą. Wystartowaliśmy naszą sprzedaż, ofertę lato 2026 już w październiku, co było jakby sporą niespodzianką. Z pakietem gwarancji cenowych, gdzie klienci, którzy rezerwują pobyt trwający co najmniej 5 nocy, mają nie tylko gwarancję niezmienności ceny, którą kupili ten pakiet, ale również gwarantujemy im, że jeżeli okaże się, że ich wyjazd przed sprzedaży można kupić gdzieś taniej, to zwrócimy im tę różnicę. I takie kierunki, które najczęściej w tej chwili wybierane są przez naszych klientów i które święcą triumfy w wyborze, to oczywiście wspomniany wcześniej Cypr. Bardzo popularne są Włochy i tutaj w tej chwili na czoło wysuwa się na przykład wyspa Sycylia. Bardzo popularna jest nadal Malta. Coraz częściej nasi rodacy wybierają również Grecję i Wyspy Kanaryjskie. Tutaj prym wiedzie Teneryfa. Jednym z naszych kluczowych kroków jest jakby w kontekście tej oferty na lato 2026 wprowadzenie marki Thomas Cook na rynek polski. Ponieważ dzięki współpracy z agentami turystycznymi będziemy mogli uruchomić sprzedaż naszej oferty w sieciach agencyjnych, czyli w takich tradycyjnych biurach podróży, które są spotykane na ulicy przez klientów w modelu offline, ponieważ w tej chwili nasza marka, czyli grupa eSky, funkcjonuje tylko w obszarze e-commerce, czyli sprzedaży przez internet, czy też w ramach platformy internetowej. Dlatego Thomas Cook będzie takim wyjściem naprzeciw potrzebom tych klientów, którzy chcą porozmawiać z agentem, ze sprzedawcą w punkcie sprzedaży o swojej ofercie, zaadresować swoje potrzeby i znaleźć taką ofertę wspólnie, właśnie ze specjalistą na miejscu. Jeszcze kilka lat temu wyjazd wakacyjny nie był standardem w naszym kraju. Dziś podróże są jednymi z głównych potrzeb, które nasi rodacy chcą zaspokajać. Jak obserwujemy, i nie są to jakby nasze tylko przeczucia, ale dane, które potwierdzamy w badaniach chociażby rokrocznie wykonywanych z GfK Polonia, są to jakby nasi rodacy potrafią oszczędzać na różnych innych rzeczach, ale na podróżach tego nie robią. I co więcej, w tej chwili ten model jednego dużego wyjazdu w roku ewoluuje. Ma taką tranzycję w stronę kilku krótszych wyjazdów, a najlepszym, że tak powiem, paliwem do tego jest kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy w naszym kraju, tak zwane długie weekendy. Stały się w tej chwili świetnym motorem napędowym do planowania z wyprzedzeniem takich krótkich lub dłuższych, czasami spontanicznych wyjazdów naszych rodaków, które są rozłożone przez cały rok kalendarzowy, zaczynając chociażby od początku kwietnia już na wyjazd na Wielkanoc, następnie majówkę, okazja wyjazdu na tak zwane Boże Ciało. Kolejny długi weekend sierpniowy, kończąc na długich wyjazdach w weekendy listopadowe. Także to jest główny taki trend, który w tej chwili obserwujemy. To tak, jeżeli chodzi o trendy, mamy ich kilka. Jednym z nich, tak, o których już wspomniałem, to są wyjazdy związane z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. I tutaj oczywiście już możemy w lutym mówić o zimowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się we Włoszech i te są ciekawym jakby takim momentem, w którym warto wyjechać już za granicę i na przykład polecieć dopingować swoim ulubieńcom. Kolejnym innym trendem. Jakby jako przykład są też jakby wydarzenia kulturalne, które dzieją się i w Polsce, i za granicą, gdzie nasi rodacy wyjeżdżają. Innym, który jest bardzo popularny, związany bardziej z typem podróżowania, to są trendy na przykład coolcation, gdzie w szczycie sezonu, wbrew pozorom, nie wszyscy wyjeżdżają do krajów cieplejszych niż Polska, ale uciekają w cudzysłowie w te strony chłodniejsze, i tutaj bardzo popularnymi stają się kierunki na północ, czy stronę jakby północy od naszego kraju, zaczynając od Litwy, Łotwy, kończąc po kraje skandynawskie, gdzie po prostu wiele osób wykorzystuje ten moment, aby pozwiedzać te kraje w momencie, kiedy w naszym kraju lub na południe, na południu Europy są upały, które bardzo istotnie ograniczają możliwości zwiedzania. Ponadto ciekawym też trendem chociażby są wyjazdy właśnie w grupach znajomych, gdzie coraz częściej te osoby wyjeżdżają w grupkach kilku par czy kilkunastu osób, razem łącząc takie wyjazdy właśnie z wypoczynkiem lub ze zwiedzaniem na miejscu. Coraz częściej obserwujemy jakby podróże w kontekście nie miejsca, do którego jedziemy, tylko atrakcji, czy też tego, co możemy tam robić. I to jest w tej chwili, powiedziałbym, taki najbardziej wyrazisty, zaznaczający się trend w podejściu do planowania i rezerwowania wyjazdów. Coraz częściej nasi rodacy nie patrzą na to, dokąd jadą, do jakiego hotelu, a raczej w miejsce, które daje możliwość robienia czegoś innego niż w swoim miejscu zamieszkania, na przykład zwiedzania plaż czy jakichś jakby miejsc przyrodniczych. Także to jest rzecz, którą widzimy najistotniej, która jest największym w tej chwili jakby elementem, który powoduje te rezerwacje.

0: to była nowość.
1: Hi, this is Danny with Amigo the Devil and you're listening to Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
4: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
3: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środku, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
4: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
3: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe, być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
4: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
3: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło pieniądze idą za pacjentem zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejne.

0: krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak, no, nie wiem, chociażby wskaźnik urodzeń, takie jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
1: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
0: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmiany finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety, tak wygląda problem zawsze z systemem, że system zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
1: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
0: Tak, oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie sprzed już prawie dwóch dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
2: Monika Raulina-Grzybek, Think Tank SGH dla Ochrony Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
1: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
2: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
1: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
2: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
1: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
2: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu. To znaczy, rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
1: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
2: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie odprowadzane.
1: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak mogliśmy te dwa punkty z diagnozy omówić.
2: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
1: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
2: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
1: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
2: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury i na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
3: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni?
2: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni? I tak, i nie. Z jednej strony nie, bo to są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponadprzeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko, ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
3: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
2: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
3: Czy obserwujemy gdzieś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
2: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość, bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc to sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
3: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne, psychologiczne?
2: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja pamiętam od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli są, nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
3: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
2: Dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
3: A to jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
2: Pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo to no dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami, wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji, kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką, może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga, Robert Michniewicz.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm, startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
3: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
2: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze, i o tym mówimy, sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto, opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
3: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
2: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne, wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie, jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. No i wreszcie trzeci, związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
3: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
2: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
4: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
4: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki, tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
2: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą tak faktycznie i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
1: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
2: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu taki, który by można było u nas wprowadzić?
1: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, który zresztą, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to o tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
2: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
1: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
2: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
1: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry. czyli pewnych zestawów działań, algorytmu funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.

0: To była nowość.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
4: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
5: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są, na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne, więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
3: Poziom pozostałości, na przykład substancji

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Zdarzeń z udziałem rowerzystów jest dość spora liczba. Ona tak naprawdę sięga około 10% wypadków wszystkich odnotowanych w Polsce. To jest jednak liczba nadal dla nas nieakceptowalna, pomimo tego, że jest znaczny spadek tych wypadków.
2: Rower stał się codziennym zjawiskiem społecznym. Przebadaliśmy Polaków w grupie 18-65. W tej właśnie grupie jest 24 miliony Polaków, z których, uwaga, 80% jeździ na rowerze. Oznacza to, że 19 milionów Polaków jeździ na rowerze. Z tych 19 milionów 80% deklaruje, że jeździ na rowerze również poza sezonem.
1: Rosnąca liczba rowerzystów na drogach po pierwsze na polską policję nakłada wiele zadań. Rowerzystów traktujemy jako niechronionych uczestników ruchu drogowego i jest to taki priorytet dla polskiej policji, aby tych niechronionych uczestników bardzo mocno otoczyć opieką. Żeby bezpiecznie móc się poruszać, to też trzeba umieć się chronić. Oczekujemy od wszystkich uczestników ruchu rowerowego, aby stosowali kaski rowerowe. To jest po pierwsze. Aby stosowali odzież, która jest odzieżą jaskrawą, bądź miała w sobie elementy odblaskowe. Ale bardzo też mocno zachęcamy do używania oświetlenia nawet w dzień.
2: Rowerzysta wsiada na rower bez egzaminu. Być może zdał go kiedyś, będąc w szkole podstawowej, ale było to dawno i prawdopodobnie wiele zapomniał z przepisów drogowych, albo i przepisy się zmieniły. Więc no, wydaje nam się, że głównym problemem to jest właśnie brak znajomości przepisów.
1: Kampania, która została zapoczątkowana przez PZU, w której jesteśmy partnerami, tak naprawdę ma podnieść poziom edukacji i wiedzy.
2: Rowerowa Polska PZU to program wielowątkowy. Mówimy o nim, że to jest platforma albo że to jest koalicja. Chcemy przede wszystkim skupić się na promowaniu kultury jazdy na rowerze, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W praktyce jest to jeżdżące miasteczko rowerowo-prewencyjno-zdrowotne, które ma w sobie miasteczko rowerowe dla dzieci, badania dla dzieci i dorosłych, badania lekarskie, ale też elementy edukacji, elementy takie nazywałabym interaktywne, symulacje zdarzeń w ruchu drogowym, czyli symulator dachowania i symulator zderzenia hulajnogi z samochodem i tym podobne elementy. W zależności od tego, ile będziemy mieć miejsca, mówiąc praktycznie, to tam będziemy stawiać na zaproszenie właśnie samorządów lub organizacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dr Kamil Jawgiel, geograf i hydrolog, Fundacja Wody Warta Hydronii. Sytuacja hydrologiczna Polski, obecna sytuacja hydrologiczna Polski jest, nie należy do najlepszych. Takim długofalowym skutkiem jest oczywiście zmiana klimatu, ale w tym sezonie, pomimo śnieżnej zimy, wchodzimy w sezon wiosenny, wiosenno-letni, sezon wegetacyjny. Tak naprawdę bez tych zasobów wodnych już teraz doświadczamy suszy rolniczej, obserwujemy opadające poziomy wód w rzekach, no i to prowadzi tak naprawdę do pogłębiającego się kryzysu wodnego w naszym kraju, czyli bezśnieżna zima i niskie opady skutkują właśnie suszą w naszym kraju.
2: Czy niedobory wody mogą być coraz większym problemem?
1: Tak, niedobory wody mogą być coraz większym problemem w naszym kraju. Oczywiście zależy to od sektora, o którym mówimy. Myślę, że jednym z największych sektorów, którym te problemy dotyczą, jest rolnictwo, ponieważ tutaj potrzebujemy tej wody do nawadniania, a rolnictwo coraz więcej eksploatuje tych zasobów nieodnawialnych, zasobów wód podziemnych, zamiast czerpać tą wodę bezpośrednio z wód powierzchniowych. Więc tutaj ten problem będzie się pogłębiał. W ubiegłych latach doświadczaliśmy również problemów z niedoborem wody w naszych domostwach, w naszych mieszkaniach, nie tylko na obszarach wiejskich, ale również w miastach. Ktoś powiedzieć, że corocznie około 200-300 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce apeluje o krytyczne ograniczenie zużycia wody wśród mieszkańców.
2: Czy te niedobory będą wpływać na codzienne życie gospodarstw domowych, przemysłu i rolnictwa?
1: Tak, te niedobory będą wpływać na codzienne życie i funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Woda jest jedyną substancją na ziemi, która z jednej strony jest niezbędna do naszego życia, ale również jest niezastępowalna przez inne surowce, inne medium czy inne substancje. Dlatego niedobory wody będą wpływały na dalsze negatywne konsekwencje, co bezpośrednio przekłada się na jakość naszego życia, zagrożenie dla gospodarki, ograniczenie produkcji w tym zakresie.
2: Co można w takim razie zrobić, aby poprawić sytuację?
1: Odpowiedzią na to pytanie, co możemy zrobić w tej sytuacji, jest szeroko rozumiana retencja, która uznawana jest przez specjalistów zajmujących się wodą za takie remedium czy panaceum na wszystkie problemy związane z wodą. Od suszy przez powódź po niedostateczną jakość wody. No i tutaj znaczenie oczywiście ma przede wszystkim taka retencja naturalna, czyli kreowanie rozwiązań opartych o naturę, renaturyzacja rzek, odtwarzanie obszarów podmokłych, torfowisk, ogrody deszczowe czy niewki retencyjne w miastach. No i też również w kontekście przeciwpowodziowym, szczególnie w górach, ta twarda, taka strukturalna retencja wód opadowych.
3: Rafał Grułecki, firma Nestle, Business Executive Officer.
2: Czy woda staje się zasobem strategicznym?
3: Woda jest, staje się zasobem strategicznym. Dlaczego? Spójrzmy na to, gdzie jesteśmy jako Polska. Jesteśmy na pograniczu stresu wodnego. Mamy 80% zasobów wodnych zagrożonych. Potęgują to jeszcze zmiany klimatyczne, które powodują, że mamy coraz większy dostęp z jakością wody. I teraz to przekłada się na już konkretne działania, które muszą się zacząć od patrzenia na wodę jako zasób strategiczny. Dzisiaj jeszcze pokutuje bardziej reaktywne, kryzysowe zarządzanie zasobami wodnymi, a potrzebujemy przejść do systemowego działania długoterminowego. Działania, które połączy biznes, połączy wszystkich interesariuszy po to, aby rzeczywiście dbać w bardzo świadomy sposób, zarządzać zasobami wodnymi.
2: Jakie działania powinny być podjęte, aby chronić zasoby wodne?
3: Potrzebujemy zdecydowanych działań. Ja to nazywam, jeżeli woda traktowana będzie jako zasób strategiczny, potrzebujemy tak zwanej, mówiąc wprost, służebności dla dobra wody. I teraz są przykłady wielu dobrych działań, które łączą biznes, naukę i samorządy. Takim przykładem jest program na Łęczowianki Water Regeneration, który wychodzi poza działania w fabryce, gdzie budujemy systemy zamknięte, po działania, które dbają o cały ekosystem wodny w okolicy i u źródła na poziomie zlewni. Woda, rzeka Bystra jest dla nas strategicznym zasobem, o który dbamy, a to również przekładamy na bardzo dobre rozumienie lokalnej społeczności i działania, które wspierają lokalną społeczność. I tutaj mamy ekspertów, którzy nas wspierają, mamy samorządów, które nas wspierają i też mówią, co jest potrzebne, jakie działania potrzebujemy i łączymy siły, aby rzeczywiście dbać i regenerować zasoby wodne w lokalnym ekosystemie.
2: I teraz przejdziemy do tego, co wy robicie. Jakie projekty realizuje Nestle Waters, aby regenerować zasoby wodne?
3: Najważniejszym dla nas projektem, strategicznym projektem jest Water Regeneration. To jest projekt, który zaczyna się od samego strategicznego patrzenia. On jest integralną częścią naszej strategii, nie tylko lokalnej, ale globalnej. W skrócie, to jest zobowiązanie, że regenerujemy, odnawiamy zasoby wodne na takim poziomie minimum, który zużywamy w procesie produkcji. I dzisiaj już podjęliśmy działania, konkretne inicjatywy, które pozwalają nam ten cel w 100%, a nawet więcej realizować. I to są działania inwestycyjne w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, to są działania wspierające lokalne społeczności, łączące samorządy, ekspertów jak Hydroni i biznesowych ekspertów i działamy do przodu, aby rzeczywiście ten cel osiągnąć i tak naprawdę zregenerować i mieć dobrej jakości wodę w lokalnej społeczności.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Olszyńska i jestem psycholożką biznesu, asesorką, czyli diagnozuję kompetencje liderskie, a potem rozwijam kompetencje liderskie u menadżerek i u menadżerów.
2: Czym jest syndrom oszustki i jak często dotyka to kobiet, a jak często mężczyzn?
1: Syndrom oszustki polega na tym, że kiedy zrobimy coś, co jest dla nas dużym sukcesem, odniesiemy sukces, kiedy wykonamy jakąś pracę, która przynosi bardzo dobre rezultaty, nie przypisujemy tego sobie i swoim kompetencjom, a raczej przypisujemy to przypadkowi. Trochę tak życie dla nas zdecydowało, trochę nam się tak udało, trochę ludzie się pomylili, czyli nie mamy w sobie umiejętności powiedzenia, tak, to była moja praca ciężka i moja zasługa, a raczej mówimy, że to, co się dzieje w naszym życiu, nasze sukcesy, to jest kwestia przypadku. Jeżeli chodzi o statystyki, to mogę powiedzieć, jak to wygląda na moich sesjach. Mam już przepracowane tysiące tych sesji i gdybym mogła spojrzeć tak z boku, 70% przypadków to są częściej kobiety niż mężczyźni, jeżeli chodzi o syndrom oszusta, czyli bardziej syndrom oszustki. Syndrom oszustki, to może ja na przykładzie to opowiem. Kiedyś moja klientka wykonała naprawdę świetną prezentację. Wszyscy jej pogratulowali, zamknęły się drzwi, po czym ona się odwróciła do mnie i powiedziała: ale ja ich wszystkich oszukałam, co? Bo ja tak naprawdę nie jestem wcale dobra, bo mnie się to wszystko udało i to wszystko, co ja zrobiłam, to jest jakiś czysty przypadek. I dla mnie właśnie to jest taka kwintesencja tego, kiedy mówimy syndrom oszusta, syndrom oszustki. I to jest charakterystyczne dla kobiet w biznesie, a co ciekawe, często dla kobiet na wysokich stanowiskach. Ja pracuję głównie na sesjach indywidualnych i tych sesji mam przepracowanych naprawdę setki, jeśli nie tysiące już teraz. Powiedziałabym, że raczej tak 70% dotyczy to kobiet, natomiast czasami zdarza się to u mężczyzn. Syndrom oszustki, oszusta jest bardzo często związany z perfekcjonizmem. Czyli kiedy mamy takie poczucie, że chcę być najlepsza, że chcę, żeby świat zobaczył, że jestem najlepsza, to potem jak jestem, to mamy do siebie pretensje, że właściwie ja na to nie zasłużyłam.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
2: Radio Praga.

zrobione z tęsknoty i polki utkane z koronki zmagają się żewnie, lecz milkną niepewnie, bo stan wiem nie zrówna się.

latach się spotkamy, panowie starsi, starsze damy, to tylko dłonią

Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowe panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie.

patrzysz na kuchenny nóż. Nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie, panie.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie.

dotknąć mego świata. Masz w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki, a ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat,

dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione.

Twój świat zaczyna płonąć. Mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć.

0: на пони. Люксусовый пони. Пони.
1: Czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
2: Welcome to hell.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś pytawcza

0: Orkiestra przygrywa sykocznego Begina. To nie twoja finał, przepodryfa cię. Ta panna Krysia, panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
0: Jesteś pyta w czasach.

A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś pyta w czasach tych góralskich,

Wydawnictwo Filia przedstawia. Barbara Wysoczańska. Cena wolności. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Moim kochanym rodzicom za to, że dali mi tyle wolności, ile potrzebowałam. Od wypatrywania z cudzej ręki kawałka powszedniego chleba, od wiecznego zamykania przed nimi dróg poważnej i użytecznej pracy, mają i winny emancypować się kobiety. Eliza Orzeszkowa. Kilka słów o kobietach. Część pierwsza. 1904-1905. Rozdział pierwszy. Wszystkie byłyśmy młode, szczęśliwe w niewinnej nieświadomości prawdziwego życia i gorąco zbuntowane. Jasne promienie majowego słońca, przenikające przez gęste, soczyście zielone liście kasztanowca i delikatny zapach kwiatów, otaczały nas subtelną aurą, kiedy siedziałyśmy na trawie, w kojącym cieniu drzewa, żywo dyskutując. Z daleka z pewnością tworzyłyśmy uroczy obrazek, idealną inspirację do kolejnego dzieła Degasa. Ogólnie więc z przekonaniem lub z pozorem przekonania powtarzają wszyscy, że kobieta równym jest mężczyźnie człowiekiem. Pojęcie to jednak istnieje tylko w teorii, a w zastosowaniu kobieta zawsze zostaje istotą ludzką wprawdzie, ale niepełnoletnią, naturą swoją więcej zbliżona do kwiata, lalki, anioła niż do człowieka. Głos Marianny Wąsowicz, która czytała niemal szeptem, żeby przypadkiem jej słowa nie dotarły do uszu rosyjskich żandarmów, w naszych brzmiał nadzwyczaj wyraźnie. I policzki zaróżowiły się od emocji, ale żadnej z nas to nie dziwiło, bo słowa o mentalnej niewoli kobiet zawsze odbierałyśmy z niemalże równą ekscytacją. Kiedy Marianna skończyła czytać, uniosła twarz z nadtrzymanej na kolanach książki i spojrzała na nas, upewniając się, że właściwie zrozumiałyśmy przekaz. Tego majowego popołudnia w parku na Książęcem było nas sześć i wszystkie z nabożnym skupieniem słuchałyśmy fragmentów rozprawy Elizy Orzeszkowej. I choć treść znałyśmy bardzo dobrze, zgodnie uważałyśmy, że idee w niej zawarte należy często przypominać, by przypadkiem nie zatarły się w naszej świadomości, którą tak łatwo tłumiła szara codzienność. Pomimo, że uważnie słuchałam Marianny, to jednak w głowie układałam kolejne akapity artykułu do czasopisma Bluszcz. Choć ostatni, o męskiej dominacji w powszechnie obowiązującym prawie, oddałam ledwie wczoraj. Zrobiłam to, zanim pobiegłam na wieczorne zajęcia Uniwersytetu Latającego, które tym razem nie odbywały się ani na tyłach ciasnego sklepu, jak w poprzednim tygodniu, ani w ukrytej na poddaszu pracowni artystycznej, co zdarzało się nadzwyczaj często, tylko w pięknym ogrodzie przy starej willi, należącej do rodziców jednej ze studentek. Moja młoda i szalona głowa pełna była pomysłów, które buzowały we mnie i nie dawały mi spokoju, domagając się spisania. Od kiedy udało mi się po kryjomu, to znaczy bez wiedzy rodziców, bo ci byli tradycyjnie konserwatywni, zatrudnić w najbardziej znanym w Warszawie kobiecym czasopiśmie, poczułam, że dostałam wiatr w skrzydła. Miałam mnóstwo pomysłów i uważałam, że każdy jest lepszy od poprzedniego. Nie bałam się poruszać kontrowersyjnych tematów, jak na przykład rola kobiety w domu czy praca zarobkowa kobiet. Podobnie jak moje koleżanki z Uniwersytetu Latającego, byłam przekonana, że pełna emancypacja, o której dzięki sufrażystkom stało się głośno w Europie, to tylko kwestia czasu. A rolą piszących artykuły, czyli moją, jest uświadamianie ludzi o randze wolności kobiet. Choć czyniłam to pod pseudonimem, starałam się pisać z wyczuciem, by nikogo nie obrazić, ale czując potrzebę spełnienia misji. Uważałam za kompletnie bzdurne owo wielowiekowe przekonanie, że nam, kobietom, równe mężczyznom prawa się nie należą, bo zostałyśmy stworzone wyłącznie do roli żony, matki i gospodyni. Wmawiano nam, że jesteśmy głupsze, nierozsądne i nie dorównujemy mężczyznom rozumem i siłą. Nie zgadzałam się z tym, ani ja, ani moje szanowne koleżanki. Paulinko, a nie dalej jak wczoraj, twój Stasiek nazwał cię swoim aniołem. Sama słyszałam. Zadrwiła jedna z dziewcząt, kierując słowa w stronę bez wątpienia najładniejszej z nas, Pauliny Skowrońskiej. Przecież tak nie można. To określenie niegodne współczesnej emancypantki. Paulina się spłoniła i nic nie odpowiedziała. Och, daj spokój, odezwała się inna, stając w obronie koleżanki.
Jak się zakochasz, zaczniesz inaczej gadać. Sama będziesz chciała, żeby twój ukochany nazywał cię aniołem. Miłość to pierwszy stopień do kobiecego piekła, więc uroczyście przysięgnijmy, że nigdy się nie zakochamy. Dziewczęta jak na komendę uniosły palce wskazujące i środkowe prawej dłoni, lewą kładąc na piersi w okolicach serca, i zaczęły zaśmiewać się jedna przez drugą, udając, że składają przyrzeczenie. Ja nie byłam gorsza, więc oczywiście zrobiłam to samo, choć sytuacja wydała mi się wielce niedorzeczna. Uroczyście przysięgam, że nigdy żaden młodzieniec, choćby był najprzystojniejszy, nie zawróci mi w głowie. Paulina, tobie nie wolno przysięgać, ty już jesteś zakochana, więc za późno. Ciekawe, co powiedzą wasi ojcowie na te uroczyste przysięgi. Dziewczęta odwróciły się w stronę stojącego w cieniu pobliskiego drzewa Jędrzeja Witebskiego. Młodzieniec, nienagannie ubrany, w jasnych, prążkowanych spodniach i dopasowanej letniej marynarce, spoglądał na nas z uroczo kpiącym uśmiechem na ustach. — Jędrzej, no wiesz co? Ładnie tak nas podsłuchiwać? — skarciła go któraś. — Skoro chciałyście się skryć przed widownią, trzeba było wybrać dyskretniejsze miejsce, a nie trawnik przy głównej alei. — zaśmiał się, zbliżając się do nas nieśpiesznie. Uśmiechnęłam się w duchu. Miałam przyjemność zobaczyć się z Jędrzejem poprzedniego dnia, gdy tylko wrócił do Warszawy z Petersburga, ale teraz znów poczułam radość, że go widzę. Jego pobyt w Rosji trwał kilka długich miesięcy i przez ten czas zdążyłam za nim okropnie zatęsknić. Brakowało mi tych uroczych docinków, swobody, jaką przy sobie czuliśmy, niewymuszonej czułości okazywanej wzajemnie przy byle okazji. Jędrzej od dziecka był mi bliskim przyjacielem, którego szczerze i po koleżeńsku kochałam. Ja to wiedziałam, on to wiedział i wiedzieli wszyscy wokół, traktując naszą relację z tolerancyjną pobłażliwością. Kiedyś jako chłopiec Jędrzej rozczulał gładką, niemal dziewczęcą urodą. Błękitne oczy okolone jasnymi rzęsami, blond czupryna, wprawiały w zachwyt damy, a panów w konsternację. Zwłaszcza jego ojca, który obawiał się, że syn od zbytku urody stanie się zniewieściały. Tymczasem Jędrzej wyrósł na przystojnego młodego mężczyznę, za którym dziewczęta z zainteresowaniem wodziły wzrokiem. Doskonale wiedziałam, jakie wrażenie mój przyjaciel robi na koleżankach i bawiło mnie to. Choć niekiedy wzbudzało też politowanie, bo przecież każdy w towarzystwie wiedział, że jedynym obiektem jego westchnień byłam ja, wyłącznie ja. Jędrzej tego nie ukrywał. Od lat mnie adorował, a ja przyjmowałam to z naturalną obojętnością, jak na przyjaciółkę przystało. No cóż, kochałam go jak brata, a może nawet bardziej, bo nie przypominałam sobie, żebym do tego rodzonego, Feliksa, miała tyle tkliwości, sympatii i czuła tak głębokie przywiązanie jak do tego chłopaka, który był moim towarzyszem od maleńkości. Nie nazwałabym jednak tej miłości inaczej, jak wyłącznie przyjacielską. Raz doszło między nami do fizycznego zbliżenia. Jeden, jedyny raz. 2 lata temu nad rzeką w Konstancinie i jak ja potem tego żałowałam. Ciekawi siebie, owładnięci młodzieńczym pragnieniem cielesnej bliskości, ukryliśmy się wówczas między gęstymi szuwarami z dala od spojrzeń przypadkowych gapiów. Pozwoliłam mu się rozebrać i całować jak nikomu innemu. Sama też próbowałam dotykać go w miejscach dotąd mi nieznanych. Zrobiliśmy to po raz pierwszy w życiu, powodowani wyłącznie ciekawością i nagłym, nieopanowanym pożądaniem. I o ile na mnie w konsekwencji nie zrobiło to szczególnego wrażenia, a nawet uznałam nasze niezdarne zbliżenie za karygodny błąd, o tyle Jędrzej wyraźnie nie umiał o tym zapomnieć. Co jakiś czas wracał do tego wstydliwego zdarzenia, jakby nasz jeden raz był świętością, czymś, nad czym należało szczególnie się roztkliwiać. Tymczasem ja roztkliwiałam się wyłącznie nad tym, że straciłam dziewictwo z chłopcem, do którego nie czułam prawdziwej namiętności, a jedynie głęboko przyjacielskie przywiązanie. I wyrzucałam sobie, że mogłam to zrobić z kimś innym, bo może wówczas miałabym bardziej ekscytujące wspomnienia. Jak miło cię widzieć po tak długiej nieobecności, Jędrusiu. Klara wspominała nam, że wróciłeś. Czyżby już na dobre? Zagadnęła go wyraźnie ucieszona jego widokiem Marianna. Jędrzej przysiadł na kocu obok mnie. Raczej tak, w Petersburgu robi się gorąco. Od kiedy Rosja zaczęła wojnę z Japonią, ulica wrze. Ludziom ta wojna się nie podoba. Coraz więcej poddanych cara wyraża niezadowolenie z warunków codziennego życia. Więc wróciłeś do Warszawy, żeby czuć się bezpieczniej?
Wróciłem przede wszystkim po to, żeby pomóc ojcu w zarządzaniu fabryką. Ma coraz więcej pracy, a lat mu przybywa. Och, to i żona by ci się przydała, zauważyła druga spośród moich koleżanek, Lidia Mąkiewicz, obdarzając Jędrzeja powłóczystym spojrzeniem. Jędrzej zaśmiał się głośno i serdecznie. Pewnie by się przydała, ale na żadną z was, drogie ślicznotki, liczyć nie mogę, skoro złożyłyście przed chwilą tak uroczystą przysięgę. Wszystkie oprócz Paulinki. Nasza Paulinka za miesiąc wychodzi za mąż za Stasia Gęborka. Wiesz, tego, co właśnie skończył prawo. Jędrzej uśmiechnął się pod nosem. Wiem, słyszałem. Winszuję serdecznie panience. Koledze Gęborkowi także już pogratulowałem. Koleżanki wyraźnie dobrze się bawią moim kosztem, odparła Paulina z urazą, bo jeszcze same nie wpadły w męskie sidła. Zobaczymy, jakie przysięgi będą składać, gdy się zakochają na amen. Od razu odezwały się głosy oburzenia. My się poświęcimy dla dobra emancypacji polskich kobiet i udowodnimy, że kobieta może znaleźć szczęście i bez wychodzenia za mąż, rzuciła któraś poważnym tonem, niczym Abraham Lincoln podczas przemówienia do republikanów. Pozostałe dziewczęta, jak na komendę, wybuchły perlistym śmiechem. A hrabianki Domańskiej z wami nie ma? Zainteresował się Jędrzej. Przecież ona zawsze najgłośniej wyraża swoje opinie. Dziewczęta nagle przestały się śmiać, jakby zmarkotniały, a Jędrzej zerknął na mnie wyczekująco. Klaro? Marii nie ma z nami już od dawna, odparłam. Przestała uczęszczać na zajęcia z uniwersytetu. Niedawno dowiedziałyśmy się od służących hrabiostwa Domańskich, że wyjechała z rodzicami na wypoczynek do Szwajcarii. Tak po prostu? Zdziwił się Jędrzej. Rzuciła naukę? To do niej niepodobne. Przecież bardzo chciała zdobyć wykształcenie. Owszem, ale okazało się, że Maria jest w ciąży. Mówiąc to, poczułam na sobie ciężkie spojrzenia koleżanek. Jędrzej popatrzył na mnie szczerze zdumiony. Najwyraźniej ta wiadomość zrobiła na nim nie mniejsze wrażenie niż na nas, kiedy się o tym dowiedziałyśmy. I nie wiadomo, kto jest ojcem, dodałam. Oczywiście Domańscy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczają. Zauważyłam, że niektóre z moich towarzyszek, choć na co dzień otwarte, a wręcz pyskate i o nowoczesnych poglądach, nagle zawstydziła moja bezpośredniość, bo zażenowane spuściły wzrok. No cóż, nie ma się co dziwić, że zaprzeczają. Pewnie to dość kłopotliwe. Skwitował Jędrzej nieco dłużej, zatrzymując na mnie spojrzenie, tylko po to, by za chwilę z pewnym zmieszaniem odwrócić ode mnie głowę. Mogłabym przysiąc, że w tym momencie pomyśleliśmy dokładnie o tym samym. Po naszym miłosnym wybryku również obawiałam się, że zaszłam w ciążę. Jędrzej zapewniał mnie wówczas solennie, że jeśli tak się stało, natychmiast weźmiemy ślub. W rzeczywistości chciał się ze mną ożenić i bez tego, nawet nie czekając na potwierdzenie, czy jestem w ciąży, czy nie. Ale ja absolutnie nie miałam takiego zamiaru. Odetchnęłam z ulgą, kiedy się okazało, że nasz miłosny wyskok nie będzie miał konsekwencji w postaci małego pszcząca. Dziwna sprawa, powiedziałam. Żadna z nas nie domyślała się, że Maria się z kimś spotyka. Nic nikomu nie mówiła, aż nagle zniknęła od tak, z dnia na dzień. Profesorowie też nie wiedzieli, co się stało. Próbowałyśmy się z nią kontaktować, pisałyśmy listy, nawet pojechałam do domu Domańskich, ale jej matka nie wpuściła mnie, oświadczając, że Maria jest chora i nie przyjmuje gości. Domańscy próbują całą sprawę zatuszować, ale kiedy Maryśka wreszcie urodzi, to i tak każdy się dowie. Wtrąciła Marianna z rumieńcami ekscytacji na policzkach. Ledwie kilka miesięcy nie ma mnie w Warszawie, a tu takie wiadomości, podsumował Jędrzej i podniósł się energicznie. Wybaczcie, drogie panie, ale już pójdę. Mam sporo spraw do załatwienia, a już prawie popołudnie. Możecie więc ze spokojem wracać do interpretacji orzeszkowej i składać kolejne przysięgi. Puścił do nas oko. Och, to wcale nie takie proste, gdy co chwila kręcą się tu rosyjscy żandarmi. Przecież żandarmi wam nie straszni, urocze buntowniczki. Feministki, poprawiła go jedna z dziewcząt, a inne zaśmiały się w odpowiedzi. I choć teraz były to jedynie żarty, każda z nas rozprawy feministyczne, jak choćby te autorstwa orzeszkowej, traktowała z należytą powagą. I w obliczu przeciwności kobiecego losu, z którego coraz lepiej zdawałyśmy sobie sprawę, potrafiłyśmy walczyć o własne zdanie jak lwice. Co nie zmieniało faktu, że znienawidzone carskie patrole zawsze stanowiły dla nas nie lada wyzwanie. W czasach, kiedy wszelkich przejawów polskości zakazano, a już zwłaszcza mówienia i czytania w języku polskim, musiałyśmy się nieźle nagimnastykować, żeby nosić książki do nauki w języku polskim i po kryjomu je wypożyczać.
Nieraz zdarzało się, że zaczepiali nas policjanci celem rewizji, ale wówczas pokazywałyśmy tylko te po rosyjsku, polskie chowając na dnie torby i tak zagadując mundurowego, żeby nie chciało mu się drążyć tematu. Zobaczymy się później? Zwrócił się do mnie Jędrzej jeszcze zanim się oddalił. Dziś mam sporo zajęć i pewnie późno wrócę do domu. Jutro, Jędruś. Kiwnął głową i odszedł, a dziewczęta zmierzyły mnie karcącymi spojrzeniami. Niby taka twarda jesteś i się go wypierasz, a trzymasz krótko jak na sznurku. Bo przyjaźni nie oddam. A jeśli któraś zdobędzie jego miłość? Nie odpowiedziałam, uznając dyskusję na ten temat za zupełnie bezsensowną. Nie wybiegałam tak daleko w przyszłość. Co ma być, to będzie. Jeśli Jędrzej znajdzie sobie kobietę, będę musiała to zaakceptować. Na razie jednak był moim najlepszym przyjacielem, nawet jeśli wyobrażał sobie naszą zażyłość zupełnie inaczej. Siedziałyśmy na kocu jeszcze dobrą godzinę, rozprawiając na kobiece tematy, aż wreszcie trzeba było się rozejść. Każda z nas miała jeszcze swoje obowiązki czy projekty, a później czekały nas wieczorne wykłady. Koniec roku akademickiego wiązał się z zaliczeniami i nauki było sporo, a my wyjątkowo skrupulatnie się do niej przykładałyśmy. I choć edukowałyśmy się na tajnym uniwersytecie, pogardliwie przez niektórych nazywanym babskim uniwersytetem, to jak przystało na inteligentki, wcześniej gruntownie kształcone na słynnej pensji Jadwigi Sikorskiej, dawałyśmy z siebie wszystko. To była dla nas sprawa honoru. Pragnęłyśmy udowodnić, że tak samo jak do zarządzania domem i zajmowania się dziećmi, nadajemy się również do nauki i pracy zawodowej. Uniwersytet latający ukończyła przecież, nim jeszcze wyjechała do Paryża na Sorbonę, pierwsza na świecie kobieta noblistka Maria Skłodowska-Curie. Świadomość ta sprawiała, że czułyśmy się bardzo nobilitowane. Choć oczywiście wiedziałyśmy, że niestety żadna z nas nie dorównywała intelektem wybitnej fizyko-chemiczce z Warszawy. Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka i dlaczego Maria mi się nie zwierzyła. A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę. Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca. Lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje.
Byłam już niemal pod domem i szłam wzdłuż ulicy Pięknej niedaleko Parku Ujazdowskiego, kiedy nagle usłyszałam za plecami stukot końskich kopyt o bruk. Obejrzałam się i w tym momencie ktoś z całym

Ready?

0: To jest audycja powtórkowa w Radio Praga.
1: Witam serdecznie, moi drodzy słuchacze, z tej strony Kacper Rynecki i mam zamiar, zaszczyt zaprosić Was z powrotem na audycję w Radiu Praga pod tytułem Wpłynie kultura. W naszej audycji dla osób, które są z nami po raz pierwszy, skupiamy się na bardziej takich, powiedziałbym, kulturowych tematach przez pryzmat tego, jakie trunki alkoholowe można było spotkać na przestrzeni dziejów w różnych kulturach. No ale oczywiście nie tylko spożywanie, ale także historie, ciekawostki i tym podobne. Na przestrzeni wszystkich moich audycji do tej pory poruszyłem już parę różnych alkoholi. Poruszyłem temat oczywiście nam znany, wódczany. Myślę, że mało znane też, bo niedawno jakby troszeczkę odeszły w zapomnienie, miody pitne przypomniałem, whisky, dżiny, rumy. O wielkiej ilości tematów już mówiliśmy, ale nie mogę powiedzieć, obyło się głównie od tych tematów takich związanych z fermentacją. Dlaczego? Dlaczego, skoro mamy w Polsce takie tradycyjne browary, takie tradycje browarskie, dlaczego nie zająłem się tym do tej pory? Otóż, moi drodzy, jest to temat, powiedziałbym, rzeka, ale jako że już określiłem tak kiedyś mianem historię wódki, to myślę, że tutaj już musimy myśleć bardziej w skalach oceanicznych. Tutaj zdecydowanie piwo jest jednym z najbardziej popularnych, jeśli w ogóle nie najbardziej popularnym aktualnie trunkiem na całym świecie. No i oczywiście, jak to zwykle bywa na tej naszej audycji, nie możemy poruszyć wszystkiego naraz, bo się zgubimy. Więc proponuję, żebyśmy zaczęli od samych czasów starożytnych. Jak to się stało, że w ogóle my mamy na całym świecie tyle różnych odmian piwa, tyle różnych sposobów na robienie go? Skąd to wszystko się wzięło? Na to pytanie postaramy się odnaleźć odpowiedź dzisiaj, podczas naszego spotkania. Także zapraszam. Może od samego początku. Jest parę teorii, które mówią o tym, jak piwo powstało. Natomiast jedną z takich najbardziej popularnych, które można znaleźć i taką, w którą właściwie łatwo jest uwierzyć z punktu widzenia logiki, jak najbardziej ma to wszystko sens. Pewien autor imieniem Thomas Sinclair w swojej książce Piwo, chleb oraz nasiona zmiany, czyli ślad agrokultury w historii świata, mówi o tym, że piwo najprawdopodobniej powstało przypadkiem. O co chodzi? Nasi prekursorzy, nasi przodkowie tworzyli takie pierwsze rodzaje piwa, które najprawdopodobniej na samym początku były robione z chleba. Do tego jeszcze dokładniej przejdziemy, bo jakby znalazłem parę ciekawostek na ten temat, jak się tworzyło, ale samym tematem było to, że ludzie w tych pierwszych kulturach takich neolitycznych, jeszcze kiedy dopiero uczyli się, jak to wszystko, co można jeść, czego nie można jeść, co można przerobić na mąkę i tym podobne, zorientowali się, że taka jakby zupa, powiedziałbym, na chlebie, placku zrobionym ze zbóż, może być zaskakująco pożywna. Ważne też było to, że woda, którą korzystano do tworzenia tejże zupy, powiedzmy, tego protoplasty piwa, no była niestety nie zawsze czysta, więc trzeba było ją podgrzać, żeby pozbyć się wszystkich tych zanieczyszczeń. Zostawiono w tym momencie tą całą masę, tą całą taką papkę, jak to tutaj właśnie autor nazywa, ku podgrzaniu, potem zostawiano ją samą sobie, żeby troszeczkę odtajała. Natomiast fermentacja mogła zajść bardzo szybko z powodu tego, że drożdże, nawet mikroilości, mogły się unosić w powietrzu, no i oczywiście w warunkach beztlenowych, nie wchodźmy w to głęboko, to jest głęboka chemia, no w każdym razie w odpowiednich warunkach beztlenowych można było właśnie zaobserwować pierwsze właśnie powstające fermentacje. No i to jest taka jakby pierwsza, najbardziej prawdopodobna teoria. Przechodząc do takich dzisiejszych czasów, może troszeczkę udowadniając, dlaczego to piwo jest takim tematem rzeką, chciałbym uzmysłowić nam wszystkim, że piwo, o którym dzisiaj myślimy w tych różnych wersjach, składa się, jeśli chodzi o rynek światowy, na sprzedaż około 133 miliardów litrów w ciągu roku, co tłumaczy się na około 300 miliardów dolarów obrotu. Także jakby, moi drodzy, przemysł browarniczy to nie są przelewki. To są zdecydowanie duże ilości pieniędzy. No więc, może tak. Powiedziałem co nieco o samej historii, w sensie o początkach teoretycznych, więc może teraz już o tym, co się udało właśnie archeologom i różnym ludziom zastanawiającym się nad tym, kiedy piwo powstało i gdzie. No, zwróćmy się teraz ku im odkryciom, ku tym, co oni tam z tej gleby po naszych przodkach wygrzebali. Jako że jest to dosyć łatwy do stworzenia trunek pod kątem tego, ile pracy trzeba włożyć w inne jakby alkoholowe substancje, czy też napoje wyskokowe, nazwijcie to jak chcecie, no spowodował, że jakby sam sposób tworzenia piwa był dostępny nawet ludziom prostszym, także jeszcze przed 7000 lat przed naszą erą, w niektórych małych chińskich starszych wioskach, gdzieś w wykopaliskach koło nich, można było się doszukać właśnie jeszcze tworzenia fermentowanych alkoholowych napoi. No 7000 lat przed naszą erą to jakby jest kawałek czasu. Jeśli chodzi o starożytne kultury, to oczywiście były, oczywiście nie tylko Chińczycy, ale jeśli chodzi o Europę, no to było tego u nas od groma i ciut, bardzo piwo dobrze tworzone było w różnych plemionach germańskich. Zresztą do tego też pewnie dojdę. Znowu jak zwykle przechodzę z tematu na temat. Także może wróćmy do pierwszych takich naprawdę dobrze zachowanych miejsc, gdzie można było się doszukiwać piwa. To był na przykład, to były okolice Iranu, gdzie datuje się na 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Gliniane naczynia, w których prawdopodobnie tworzono piwo. W jaki sposób można było to odnaleźć, możecie zapytać. Kwestia tego, że piwo, czy też proces fermentacji współdziała, powoduje, że zostaje pewien charakterystyczny osad, który później właśnie, jeśli dobrze pamiętam, składają się na niego szczawiany. To jest taki tam związek chemiczny, który właśnie może wskazywać naukowcom na to, że no coś tutaj musiało zdecydowanie leżeć dłużej i sobie popracowało, pofermentowało. Najwcześniejsze takie chemiczne domniemanie, najwcześniejszy chemiczny, podobny do piwa produkt został znaleziony w Göbekli Tepe, w górach Zagros w Iranie. Mianowicie znaleziono tam kawałki glinianego naczynia, które miało od 5400 do 5000 lat przed naszą erą, przepraszam, 5 do 5400 lat przed nami już istnieć. No i było właśnie pokryte tym nalotem, który właśnie powodował, że można domniemywać, że w nim sobie coś ładnie fermentowało. Zaznaczam, że to piwo, które kiedyś produkowano, było zgoła odmienne. Już sam proces produkcji tego pierwszego piwa, jak już wspomniałem, czyli tworzenie go na podstawie, za pomocą chleba, no jak możecie się domyślać, no podgrzewamy chleb w wodzie, tworzy nam się taka niekoniecznie, najprawdopodobniej najprzyjemniej wyglądająca paćka. No ale było to już zdecydowanie bezpieczniejsze do picia, woda z nieznanych źródeł mogła zrobić naprawdę solidną krzywdę dorosłym, co dopiero dzieciom. I tak jak najbardziej istnieją przesłanki do tego, że takie naprawdę delikatne piwa, cienkusze w Polsce nazywane, to i dzieciom podawano, żeby się nawodniły, gdzie zaznaczam, oczywiście. Piwo wtedy było absolutnie mniej procentowe. Kwestia była tego, że to był już przegotowany, przerobiony trunek, więc można było się spodziewać, że jego właściwości odżywcze będą jak najbardziej duże, a przy okazji nie będzie też dochodziło do spontanicznych zatruć, no, jak to miało z wodą właśnie z nieznanych źródeł, z jezior, których nie wiadomo, co tam do końca pływało. Tak? Jeśli chodzi o takie pierwsze domniemane zapiski, nawet nie zapiski, tylko domniemane fermentacje, których archeologowie się doszukiwali, datuje się nawet na 13 tysięcy lat przed nami. Także, i gdzie może jeszcze? To są pojedyncze znaleziska z półnomadycznych plemion, terenów późniejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi o takie pierwsze dobrze zapisane źródła, to można się ich doszukiwać jeszcze w czasach Mezopotamii. No, jeszcze ten starożytny Irak, gdzie w sumeryjskim języku jeszcze 4000 lat przed naszą erą został stworzony twór literacki, który to wznosił honor, pokazywał, jaka to wspaniała jest bogini Ninkasi, która właśnie miała być patronką browarnictwa jako takiego. Zawiera się tam też jedna z pierwszych takich prymitywnych receptur, która mówi o tym, jak zrobić z jęczmienia piwo. Tak, jeszcze w okolicach 5000 lat przed naszą erą znaleziono też zapiski, przepraszam, nie 5000 lat przed naszą erą, to jest jakby na bieżąco tłumaczę z angielskiego, moi drodzy, także z angielskiego cut me some slack. Przepraszam, czeski błąd. 5000 lat przed nami, znowuż, czyli jakieś 3000 lat przed naszą erą, powiedzmy około, znaleziono w mieście Uruk zapiski o tym, że pracownicy pewnego zakładu właśnie w miejsce rzemieślniczego mieli dostać zapłatę w piwie. No i też jeśli chodzi o takie stare zapiski, to myślę, że ktoś, kto interesuje się mitologią i wierzeniami ze całego świata, mógł też słyszeć o epiku Gilgamesza. No i właśnie w Gilgameszu też była wzmianka o piwie, mianowicie Enkidu, czyli pół człowiek, pół zwierzę, miał wypić 7 antałków piwa, dzięki czemu serce wzrosło mu światłem, twarz rozjaśniała, on sam zaczął śpiewać z radości, no i stał się tym samym prawdziwym człowiekiem. No, jak widzicie, to piwo było bardzo, bardzo mocno związane z wieloma różnymi kulturami. To jest naprawdę dopiero początek i mówimy tutaj o czasach jeszcze średniowiecznych, a nawet nie ruszyłem jeszcze średniowiecznego Egiptu, znaczy przepraszam, jeszcze prehistorycznych, średniowiecznych, a nawet nie ruszyłem jeszcze prehistorycznego Egiptu, w którym to też jak najbardziej znaleziono zapiski o piwie. Z tego, co dobrze pamiętam i zdołałem znaleźć, to nawet można było wziąć wolne na konkretnie przypadek ważenia piwa. Było to na tyle ważne, że cała rodzina mogła później z tego korzystać, no jakby jako bezpiecznego sposobu nawadniania się, że no, nawet wolne trzeba było dostać, jeśli chciało się ważyć piwką. Także myślę, że dosyć ciekawe podejście. No i a propos jeszcze właśnie takich już może bliższych nam tematów, to też w miarę niedawno znaleziono odkrycia z 2019, konkretnie w lutym, podczas renowacji autostrady A4 w Anglii. Znaleziono też zapiski o tym, że właśnie dokonywano tam fermentacji starego jeszcze rodzaju piwa. No są to jedne z pierwszych, datuje się, jeśli dobrze pamiętam, na 2000 lat przed nami i to są pierwsze archeologicznie dobrze zachowane stanowiska, w których można mówić o tym, że na terenach Wielkiej Brytanii właśnie miało miejsce już fermentowanie piwa, tworzenie właśnie go celem oczyszczenia go z wolnych zanieczyszczeń. W ogóle jeśli chodzi o Anglię, to tutaj tradycje browarnicze też są bardzo ciekawe. Tam myślę, że fani światów fantasy, książek i tym podobnych, czy też po prostu ludzie, którzy lubią ciekawe słowa, mogliby znaleźć coś takiego jak słowo gildia. No i może was zaskoczyć fakt, że jedne z pierwszych takich gildii, które w ogóle powstawały na świecie, to były gildie browarników, którzy to chcieli zrzeszyć się celem no jakby ustanowienia swojego własnego biznesu, takiego jakby połączenia tradycji, no ustalenia tego, co z tym piwem można robić, czego robić nie można. Zanim przejdziemy jeszcze do przerwy, moi drodzy, to na muzycznej, no to myślę, że warto tutaj będzie jeszcze wspomnieć, że tak o tej przepraszam moi drodzy, o tej autostradzie co nieco. Tak, właśnie znaleziono te zapiski. To mniej więcej epoka żelaza się dobrze kojarzę, a przynajmniej tak się datuje wtedy. No i jeszcze z takich nowszych to już też wracamy na chwilę do Egiptu, gdzie ponoć 5000 browar znaleziono właśnie w luty 2021 w Abydos w Egipcie, który datuje się jeszcze na okres króla Narmera z okresu wczesnej dynastii i jest to jakby no naprawdę bardzo dawno temu. Wrócimy oczywiście do tematu, moi drodzy, tak jak już obiecałem, no mamy dla siebie całą godzinkę, ale teraz zapraszam was chwileczkę na muzykę, moi drodzy. Ja złapię szybko coś do picia i zaraz do was wracam. Miłego słuchania.

Witam was serdecznie, moi drodzy słuchacze. Z tej strony Kacper Rynecki. Po przerwie zapraszam znowu do audycji Wpłynie Kultura. Jeśli chodzi o ten Egipt, to warto tutaj będzie jeszcze wspomnieć o takich rzeczach, na przykład jak to, że w czasach właśnie, kiedy budowały się jeszcze piramidy, budowniczy piramid mieli dostać właśnie przydział dzienny około 4 do 5 litrów piwa, w zależności od tego, jak bardzo ważne stanowisko pełnili, co miało służyć jako nie tylko orzeźwienie, no bo wiadomo, piwo chłodne potrafi troszeczkę humor poprawić. Służyło także do tego, żeby się jak najbardziej pożywić. No tak jak już mówiłem, to pierwsze piwo nie przypominało raczej tego, co my dzisiaj za to piwo uznajemy. Pozwolę się w tym momencie posiłkować pewnym opisem, który znalazłem, że to piwo bardziej przypominało niż napój pewną gęstą papkę, którą bardzo często spożywano w starożytnych kulturach, wręcz przez słomki odpowiednio przystosowane, żeby nie musieć spożywać tych właśnie cięższych, bardziej mętnych, nieprzyjemnych smaków. Na przykład jeden z takich dobrze zapisanych przykładów, jak to piwo kiedyś wyglądało, podał Ksenofon z Aten, kiedy to opisywał tereny dzisiejszej Armenii. Mianowicie opowiedział o pewnej starożytnej wiosce armeńskiej, starożytnej, jak najbardziej 5 wiek przed naszą erą, gdzie napisał, że mieli oni tam sklepy, w których to pszenica i jęczmień i warzywa były, a robili tam też wino z jęczmienia w wielkich misach. Zboże przesłodowanego jęczmienia pływało na powierzchni tego napoju, dotykając wręcz jego obrzeży. W samym napoju leżały kłącza, niektóre dłuższe, niektóre krótsze, bez żadnych połączeń, kłącza trzcin, gdzie jeśli chciało się napić, można było wziąć jedną z takich słomek do ust i zacząć ssać. To piwo było bardzo mocne i bez dodatku wody było dosyć specyficzne w smaku, tutaj jest opis, ale do smaku można było się przyzwyczaić, według niektórych podniebień wręcz było przepyszne. No, jest to, tak jak mówię, jedno z pierwszych takich podejść do tego, co my dzisiaj mamy zafermentowane piwo. No, było gęste, roiło się w nim od naprawdę różnych ciężkich kawałków, których dzisiaj w napoju byśmy nie chcieli po prostu zobaczyć. Ważne jest, że jak najbardziej korzystano z tych słomek, ale też nie zawsze można było też spożywać oczywiście bez nich, jeśli była taka potrzeba. Zaznaczam, że w tym momencie było to pewnie troszeczkę bardziej messy. Zdecydowanie człowiek mógł się troszeczkę bardziej ubrudzić, kiedy stosował ten nam dzisiaj normalny sposób spożywania. Nie wiem jak wam, ale piwo przez słomkę wyobrażam sobie chyba tylko i wyłącznie z sokiem i to gdzieś w jakimś lokalu. Ale nie wiem, może ja mam złe podejście do tematu. Na przykład może was zdziwić, no ale zaraz, no tak dawno to piwo powstało, to co z takimi starożytnymi kulturami bardzo znanymi, jak na przykład starożytny Rzym. Otóż w starożytnym Rzymie piwo było, ale raczej było wyparte przez popularność z powodu wina. Wino było zdecydowanie bliższe sercom kultury śródziemnomorskiej. Ludziom z kultury śródziemnomorskiej. Tacyt nawet napisał w którymś momencie o tym, że właśnie, tak jak już mówiłem, te germańskie plemiona, germańskie ludy robiły to piwo, bardzo często z żyta, też z pszenicy, jęczmień, wszystkie właściwie zboża i to też jest bardzo ładnie określone. Właściwie wszystkie zboża znane człowiekowi, które są jadalne, no mają szansę w naturalnych warunkach przy wcale niekoniecznie bardzo mocno trzymanej pieczy zacząć fermentować, więc jakby tutaj znowu skłaniam się do tego, że to piwo prawdopodobnie pierwsze powstało przez przypadek z tej wspaniałej pożywnej zupy chlebowej. Tak, co tutaj warto jeszcze wspomnieć, to na przykład, że w starożytny
Grek z Lesbos, Hellanicus, Lesbos to wyspa, moi drodzy, mówił też o tym, że zdarzało mu się znajdować piwo, które robiono, nazywano je Brutos albo Brytos. Swoje piwo natomiast Rzymianie nazywali Cerevezia, co zostało nam też, jeśli chodzi o nazewnictwo piwa w różnych innych językach, bo na przykład Cerveza, to my byśmy dzisiaj powiedzieli. To też znaczy piwo, jeśli dobrze pamiętam, po hiszpańsku, także te łacińskie naleciałości do piwa też jak najbardziej mają swoje korzenie, ale zabawne jest to, że samo słowo cerevezja pochodzi od Celtów, także Rzymianie klasycznie dla siebie i dla swojej kultury stwierdzili, o, to jest fajne, wezmę, będę miał z tego zabawę. Rzym był kulturą bardzo, bardzo konkretną, jeśli chodzi o przejmowanie, powiedziałbym, na dzisiejsze nasze patentów. Radził sobie z tym świetnie. Gladius między innymi i tym podobnym bardzo dużo. Nie wchodźmy w to. Nie dzisiaj o Rzymie, dzisiaj o piwie rzymskim co najwyżej. Co warto tutaj jeszcze wspomnieć o takich starożytnych zapiskach, no to tutaj mówiłem już o tej Mezopotamii, że na glinianych tabliczkach były opisywane sposoby na to, jak to piwo tworzyć. Co może zaciekawić niektórych, to no jak zwykle w takich kulturach starszych podział płci i role jakby w społeczeństwie były bardzo duże. No i jeśli chodzi właśnie o te zapiski, które udało mi się znaleźć odnośnie tego, jak to wyglądało w Mezopotamii, no to mężczyźni albo Mezopotamii, albo Sumerowie, zaraz dokładnie to sprawdzę, ale na pewno chodziło o to, że kobiety mogły pożywiać się tylko jedynie lekkim, bardzo takim pod kątem smaku piwem pszenicznym, natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, ci mogli zdecydowanie posiłkować się już większą ilością trunków. Zdaje się, było ich tam około 15 takich różnych piw, które sobie tworzyli na najróżniejsze sposoby. Tak, w ogóle nazywali to piwo też bardzo często boskim napojem. Konkretnie nazywało się to sikaru, właśnie tłumaczy się to bezpośrednio do boskiego napoju. No i właśnie jest to związane z tym hymnem do Ninkasi, do tej bogini, która była bardzo mocno związana z tym właśnie szlachetnym browarnictwem. A tutaj, co można jeszcze powiedzieć, to, że do tych piw już nawet ze starożytnych czasów, żeby poprawić ich smak, dodawano różnych najdziwniejszych rzeczy. No, żeby był troszeczkę słodszy, można dodać soku z daktyli albo miodu. Dodawano czasami to już do roztworu tego gotującego się, ale bardzo często też przygotowywano sam ten chleb, w cudzysłowie, te placki, właśnie w taki sposób, żeby one już sobie ten miód miały, odpowiednie smaki, które później też w tym piwie nam wyjdą. No i właśnie charakterystyczne było dla tych Sumerów właśnie to, że jednak przez te słomki z racji dużej ilości pływających tam naprawdę dużej ilości mocnych, dużych dodatków, tak? Co tutaj? Jest o tym piwie bardzo dużo. A właśnie, jeszcze jedno chciałem powiedzieć z takich prastarych zapisków jeszcze. Myślę, że niektórzy mogą kojarzyć takie hasło jak Kodeks Hammurabiego, czyli pierwszy dobrze zapisany kodeks praw, który mówił o tym, co można, czego nie można i jakie mogą cię spotkać kary za łamanie prawa w Babilonie, więc jakby są specjalnie nawet 4 paragrafy traktujące o tym, co można z tym piwem zrobić, czego nie można. I zaznaczam od razu, tutaj istnieje stwierdzenie oberżystka, kapłanka. Zakładamy tutaj, że no, z racji tego, że kobiety głównie zajmowały się pod patronatem bogini Ninkasi właśnie produkcją tego piwa, no tutaj jakby te właśnie kobiety były bardzo mocno związane z tym tworzeniem, ale dobrze. 4 konkretnie zapisane paragrafy. Pierwszy, liczący się jako 108. Jeśli oberżystka jako zapłatę za piwo zboża nie przyjęła, lecz według odważnika zbyt dużego srebro przyjęła, bądź równowartość piwa względem wartości zboża obniżyła i oberżystce tej udowodni się to, dowody wrzuci się ją.
Jeśli oberżystka w domu, której przestępcy zebrali się, przestępców tych nie pojmała oraz do pałacu nie doprowadziła, oberżystka ta zostanie zabita. Jeśli kapłanka Naditum lub arcykapłanka Entum, która w klasztorze nie mieszka, oberżę otworzyła bądź po piwo do oberży weszła, obywatelka ta zostanie spalona. Jeśli oberżystka jeden antałek piwa, czyli 60 litrów na kredyt dała, w czasie żniw 50 sila zboża sobie odbierze. No jak widzicie, to piwo było bardzo ważne z różnych powodów, no nie tylko jakby właśnie smakowo-zabawowych, nutriens takich pożywczych, ale też jakby bardzo też kulturowych, tak, jak najbardziej. Cóż. Myślę, że starożytnie, że o starożytności to byłoby chyba troszeczkę na tyle, aczkolwiek mówię szczerze, są tutaj tematy tak głębokie i jeśli wejść w każdą z tych kultur bezpośrednio, to myślę, że na każdą z nich mógłbym spokojnie powtórzyć taką audycję godzinną, którą dzisiaj z wami przerabiam. Może jeszcze z takich tematów ciekawszych to, że w Indiach, skoro mówiliśmy już wcześniej o Azji, no piwo kojarzy nam się głównie z właśnie okolicami Europy, Eurazji i tym podobne, no to właśnie w starożytnych Indiach, moi drodzy, też jak najbardziej produkcja czegoś podobnego do piwa występowała. Nazywało się to Sura i ponoć miało być ulubionym napojem boga Indry, jednego z ważniejszych w hinduskim panteonie. Tak, jeśli chodzi o tę starożytność, no to jak widzicie, moi drodzy, to było dużo. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że mówiłem o tym stwierdzeniu, że wino z jęczmienia. Tak, to było piwo, jak najbardziej. Po prostu z racji, że też było fermentowane, ludzie wtedy jeszcze jakoś specjalnie tego nie oddzielali, tak jak my dzisiaj. Dlatego właśnie też nawet w starożytnej Grecji też wręcz piwo było określane jednym słowem, dwoma słowami, jako kritinios oinos. Przepraszam, jeśli popsułem trochę greki, jakby nie umiem po grecku, ale było właśnie konsumowane, było nazywane właśnie po prostu jęczmiennym winem. Tak, powoli zbliżamy się do czasów średniowiecznych. W czasach średniowiecznych w Polsce też zaczyna się już mocno krystalizować kultura związana z piwem, ale myślę, że o ile o innych jakby krajach jakoś specjalnie nie będę się tutaj mega mocno produkował pod kątem takim, jak to wyglądało kulturowo, tak myślę, że w Polsce warto będzie do tego przysiąść jakby na całą audycję, albo przynajmniej znacznie większą jej część, więc dzisiaj przejdziemy sobie jeszcze co nieco do tego, jak to wyglądało w czasach takiego wczesnego średniowiecza, czego się można było po tym piwie spodziewać. No i było na tyle popularne, że pewne właśnie gildie browarników znajdowały sobie patronatów świętych właśnie od tworzenia trunków alkoholowych. No i na przykład takiego Arnulfa z Mecy, Arnulfa z Edynburga, o Edynburga, mam nadzieję, że to nie jest Edynburg, to się tłumaczy, sekundka, Oudenburg. Belgię. Był on uznawany przez pewnych flamandzkich i francuskich browarników za jednego z takich naprawdę najważniejszych, więc od razu został wzięty jako patronat. Bardzo często też było to związane, pamiętajcie, z tym, że w okolicach X do XII wieku piwo też było wytwarzane bardzo mocno klasztornie. Klasztor, jako że piwo jeszcze miało mieć właściwości zdrowotne, klasztor też trzymał pieczę nad zdrowiem swoich podopiecznych, swoich wyznawców. To był też mocno zobowiązany do tego, żeby tworzyć to piwo. No i z takich jeszcze ważniejszych ciekawostek historycznych, takich może ważniejszych dla archeologów, no bo na nas to wpłynęło pewnie w tym momencie średnio, no ale jest pewien frankoński król imieniem Charlemagne, nie, niestety francuski, ze świętego Imperium Rzymskiego, który to w VIII wieku już naszej ery określił piwo jako jedną z najważniejszych części życia i istnieją nawet przesłanki, legendy o tym, że sam król wykształcił podczas swojego życia kilku browarników, którzy mieli właśnie na tradycyjny królewski sposób te piwa tworzyć. Piwo w średniowieczu staje się na tyle ważne, że jest właściwie już w tym momencie
spożywane przez każdą możliwą społeczną klasę w północnej czy wschodniej części Europy. No, jeśli chodzi o te klimaty śródziemnomorskie, no to tutaj zdecydowanie bardziej podchodzimy już pod te wina. Oni mają troszeczkę inny klimat, inne jakby też rośliny. No ale też warto pamiętać, że te pierwsze, warto też uświadomić sobie, że te pierwsze jakby gildie alkoholowe, gildie browarnicze nie były wcale jakby dobrze patrzące na te wina. Uważały rynek winny za solidną konkurencję, nikomu niepotrzebną i zdecydowanie no jakby przeszkadzającą. Staram się być dyplomatą, ale jakby no wiecie o co chodzi. Jeśli w grę wchodzi pieniądz, no to myślę, że ludzie bardzo często nie potrafią się ze sobą dogadać. Nie wspomniałem też, moi drodzy, o w ogóle całej Azji, bo w Chinach tradycja robienia piwa też jest dosyć solidna, ale że tak powiem Chiny kraj wielki, o historii znacznie dłuższej niż może się wielu ludziom wydawać, więc jeśli już znajdę chwilę, żeby się w nią zagłębić, to myślę, że to będzie kolejna z takich audycji a la właśnie Polska pod kątem historia, kultura. Głównie dlatego, że Chiny pod tym kątem są ponoć bardzo ciekawe. Tak, właśnie, warto tutaj wspomnieć, że ja cały czas o tym, że ta woda taka niezdrowa i że z nieznanych źródeł mogła być niebezpieczna. Niektórzy historycy podają to w wątpliwość, czy na pewno piwo było aż tak bardzo mocno spożywane. No jednakże większość zapisków jakby literackich, jakichkolwiek archiwalnych, no mówi jednoznacznie o tym, że spożywanie tego trunku było bardzo popularne, więc myślę, że tutaj można spokojnie założyć, że no brak w tym momencie poparcia jakiejkolwiek hipotezy tego, czy no inaczej, cytując pewnego mojego nauczyciela z liceum, z historii mojego wychowawcę, pana Daniela Mirosza, pozdrawiam, nawiasem mówiąc, jeśli pan Daniel mnie słucha, no nie ma gdybanka. No jakby jest to historia, nie mamy za bardzo jak znaleźć faktów, trzeba po prostu trzymać się tych najbardziej prawdopodobnych scenariuszy, czy tych, które zostały udowodnione, czy są popierane po prostu rzeczami, które znaleziono na przestrzeni historii. Ojej, ojej. Dużo o tym piwie, bardzo dużo. Tak, no kończąc, myślę, że tutaj warto wspomnieć, że mimo, że w tym średniowieczu piwo było popularne. Jeszcze pamiętajmy, że w tych czasach, w tych właśnie, a propos w innych kulturach, tych średniowiecznych, nie było najlepiej odbierane. No, tutaj można na przykład przeczytać, że z 1256 roku Aldo Brandino ze Sieny opowiadał o tym, że no, jakie to piwo jest. No i tutaj cytat jest, że nieważne z czego jest zrobione, czy z owsa, z jęczmienia, czy z pszenicy, szkodzi na głowę i na brzuch, powoduje słaby, przykry oddech, niszczy zęby, nasila tworzenie gazów w brzuchu, w żołądku, w trzewiach. No i jeśli się pije to piwo jednocześnie z winem, to na pewno człowiek upije się bardzo szybko. No, mimo tej krytyki dodał jeszcze, że mimo wszystko plus zdrowotny jest taki, że mocz pędzi i pozwala nerki oczyścić. No i przy okazji lico na skórę podobnie dobrze wpływa. Jeśli chodzi właśnie o takie dodatki, które mogą nam się dzisiaj kojarzyć, na przykład chmiel, no bo piwo chmielowe myślę, że niektórym ludziom bardzo pasuje, wręcz wyobrażają sobie piwo głównie chmielowe, tylko praktycznie, no to w okolicach 800 roku naszej ery można znaleźć już zapiski o tym, że celem podniesienia walorów smakowych te szyszki chmielu zostały dodawane do środka. Niestety problem był taki, że z racji dodawania tych w miarę świeżych szyszek bardzo, bardzo szybko ten trunek, ten rodzaj piwa niestety się psuł, kwaśniał. Co zostało ulepszone w XIII wieku dopiero w średniowiecznych miastach Bohemy.
No właśnie. Ja tutaj nawet nie zacząłem na dobrą sprawę o tym, jak to wygląda dzisiaj. Nie powiedziałem praktycznie nic o Polsce. Mamy przynajmniej dwa typy piwa, które są charakterystyczne głównie dla Polski, a przynajmniej wiązane z nimi. Porter bałtycki, o którym możecie kojarzyć, i takie piwo grodziskie, które jest bardzo tradycyjne, wbrew pozorom, po prostu receptura powstała na nowo, dopiero niedawno, po próbach rekonstruowania jej. Także myślę, że na Polskę będziemy musieli jeszcze trochę poświęcić. Tymczasem chciałbym zaprosić jeszcze na chwilkę przerwy muzycznej. Znowuż po przerwie muzycznej chwileczkę jeszcze dokończymy temat. No i będziemy się zastanawiać, co będziemy robić na następnej audycji. Tym samym, moi drodzy, zapraszam w tym momencie właśnie muzyczka dla was. Ja znikam na sekundkę, dwie, pięć.

0: Witam serdecznie jeszcze raz, tutaj już na ostatnich 5 minutach naszej audycji Wpłynie Kultura. No i tak jak już mówiłem, no koniec tej audycji jest taki, że tak dosłownie no, nawet nie zaczęliśmy. Piwo, myślę, będziemy rozmawiać o nim dosłownie parę dobrych audycji. Nie wiem, czy będą po sobie, czy po drodze nie znajdzie mnie jakiś inny interesujący temat, ale na pewno będziemy do niego wracali, żeby sobie to wszystko jakoś tak uściślić. Kończąc, chciałbym zostawić jeszcze takich parę ciekawostek, no bo my tutaj gadu-gadu o tym, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości. Wspomniałem o paru mitach. Nie powiem, jestem fanem mitologii, religii różnych, skąd co pochodzi, jeśli chodzi o wierzenia. Także z takich najciekawszych, na szybko wypunktowanych, no to mówiliśmy o egipskiej mitologii, no to tutaj też warto powiedzieć, że w egipskiej mitologii istnieje jedna z bardziej takich krwożerczych bogów, mianowicie jest to Sekhmet, lwica, która to ma być bardzo, ale to bardzo okrutną i bardzo krwawo rządzącą boginią, którą to ponoć udało się w którymś momencie oszukać, zmusić do tego, żeby wypiła cały garniec czerwonego piwa, które to właśnie wtedy często miało podobny kolor w tamtejszych czasach. Uwierzyła, że jest to krew i tak się upiła, że kompletnie postanowiła, że porzuca zabijanie, jakiekolwiek solidniejsze, mocniejsze problemy, powodowanie szkody i staje się naprawdę bardzo miłą i grzeczną. Irlandczycy na przykład przypisują stworzenie piwa osławionemu w opowieściach różnych, najróżniejszych, folkowych Charlie'emu Mopsowi. Według Finów, według ich epiku Kalevala, piwo zostało stworzone przenosząc z ust do ust przepisy, jak to wszystko ma zostać dobrze zrobione. Także jakby naprawdę jest tego bardzo dużo. Jest chociażby król Gambrinus flamencki, który to sam przypisywał sobie właśnie to, że on stworzył piwo według legend słowiańskich. Radagast, bóg dobroczyństwa, dobroci, też miał pomóc, czy też w ogóle wymyślić piwo. No już nie mówiąc o tej Ninkasi, o której wspomniałem, tak? Nordycka mitologia też co nieco mówi o tym piwie, ale oni też mówili o miodzie poetów i jakby do tego była cała opowieść, jak ten miód poetów stworzył, co on w ogóle robił. Także no mówię, temat jest bardzo długi. Samo słowo beer z angielskiego, którego dzisiaj możemy znaleźć najczęściej, pochodzi ze słów ze starych germańskich języków, natomiast jeśli chodzi o piwo, jeśli chodzi o etymologię w językach słowiańskich, najczęściej, najprawdopodobniej pochodzi od czasownika pić starego, tak? Piwo, pite, pić, no to się stąd mniej więcej kojarzy. No i też może nam przykład.
1: Konkretne rozmowy o książkach.
2: Właśnie minęła 19, czyli to najwyższa pora na rozpoczęcie kolejnego, 63. odcinka programu Konkretne rozmowy o książkach, czyli literackiego głosu w Twoim domu. Witajcie, moje drogie mole książkowe. Ja jak zwykle nazywam się Michał Barton. Na początek ciekawostka. Moda na czytanie ma niejedno oblicze. Są tacy, którzy książki czytają i są tacy, którzy kupują je na metry. Dosłownie, żeby domowa biblioteka wyglądała godnie, żeby goście kiwali z uznaniem głowami i pomyśleli: tu się czyta, tu się żyje na poziomie. Tymczasem w Nowym Jorku metr bieżący książek kosztuje od 30 do 50 dolarów, a przy specjalnych zamówieniach, kolorystycznych, tematycznych, z ładnymi grzbietami, nawet od 50 do ponad 200 dolarów. Przy rzadkich egzemplarzach jeszcze więcej. Puenta? Książki można kupować na metry, ale czytanie wciąż mierzy się zupełnie inną miarą. Przejdźmy zatem do głównego tematu dzisiejszego odcinka. Moją i Państwa gościnią będzie Małgorzata Swędrowska, doktor nauk społecznych, nauczycielka i wykładowczyni, promotorka czytelnictwa, laureatka licznych nagród oraz pomysłodawczyni pionierskiej metody czytania wrażeniowego, o której opowie nam dzisiejszego wieczoru. W dalszej części programu rzecz jasna nie zabraknie Marcina Sobalskiego i jego szybkiego monologu o książce. Segmentu, który udowadnia, że o książkach można mówić krótko, szybko i niebezpiecznie inspirująco. A my już za chwilę połączymy się z Poznaniem i z panią Małgorzatą Swędrowską. Zapraszam! Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Skąd wziął się u Pani pomysł na czytanie wrażeniowe? Bo to, jak zrozumiałem, jest Pani autorskie dzieło. Czy był to efekt konkretnego doświadczenia, czy raczej długotrwałego procesu poszukiwań?
3: Myślę, że jedno i drugie. Na pewno dzieci odegrały tutaj najważniejszą rolę. Ja jestem nauczycielem małych dzieci i w pewnym momencie moi uczniowie w klasie trzeciej nie chcieli czytać dzieci z Bullerbyn i pisali do mnie taką petycję. I ja zaczęłam z nimi po prostu rozmawiać na ten temat, dlaczego nie chcą tego robić i dla nich za trudne było obcowanie z dużą ilością tekstu, z różnymi niewytłumaczalnymi dla nich słowami. No i zaczęliśmy doświadczać tego tekstu, czyli tekst nie stał się czymś, co jest zadaniem szkolnym, tylko stał się pretekstem do rozmowy, kanwą do spotkania. Więc czytanie wrażeniowe, gdy będziemy o nim dzisiaj mówić, to chciałabym, żebyśmy w ogóle nie myśleli o szkolnym czytaniu, o żadnej takiej technice, o metodzie składania liter, sylab, tylko żebyśmy myśleli o tym, że my otwieramy jakiś tekst razem z dzieckiem, chcemy się nad nim pochylić, chcemy się spotkać z dzieckiem po to, żeby rozkręcić taką motywację wewnętrzną do takiej samodzielności, do takiej sprawczości, do tego, żeby dziecko powiedziało, ale świetnie, chcę czytać, coś tu dobrego odkryję, jest tu jakaś niespodzianka, a może będzie tu nuda, ale odkryję coś, to jest dla mnie ważne.
2: No to jest bardzo pozytywne, bo czym skorupka za młodu nasiątnie, tym później trąci i nauczenie dzieci, przyzwyczajenie dzieci do obcowania z książką potem procentuje w przyszłości. Ale czym różni się czytanie wrażeniowe od tradycyjnego czytania i od pracy z tekstem w szkole?
3: Tu każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla niego jest czytanie, bo ktoś powie, ach, pamiętam jak mi mama, czy babcia, czy niania, czy dziadek, czy tata czytali w dzieciństwie, jakie to było wspaniałe. A ktoś inny powie, ojej, czytanie książek, lektury, jakie to okropne. Ktoś inny powie, po co wymyślili książki, a jeszcze ktoś inny powie, nie wyobrażam sobie życia bez książek i bez czytania. Bo dla każdego z nas, dorosłych i dzieci, to czytanie najczęściej wiąże się jednak z jakimś przeżyciem, z jakąś osobą, z jakąś sytuacją, więc tradycyjne czytanie zapewne wielu z nas postrzega tak trochę po szkolnemu, że oto jest jakaś metoda, że należy nauczyć się czytać, że wszyscy już wkoło czytają, więc ja też jestem w tej grupie czytających, a może nie jestem w tej grupie, bo widzę, że wszyscy czytają, a ja jestem ten ostatni czy przedostatni. I tradycyjne czytanie może się wiązać z jakimś mozołem, z jakimś obowiązkiem. Natomiast czytanie wrażeniowe to jest taka podpowiedź dla rodziców, jak i dla nauczycieli przedszkolnych czy wczesnoszkolnych, by przygotowywać właśnie spotkanie z książką w taki sposób, żeby dzieci wychodziły z tego spotkania nie, że czegoś się uczą, bo muszą, tylko że poznają, bo odkrywają, bo są dziećmi i tak jak odkrywają kolory, liczby, zapachy, to, że dżdżownica się tak, a nie inaczej porusza, to, że ptaszek tak, a nie inaczej śpiewa, no to odkrywają też, że istnieje coś takiego jak książka, jak czytanie, i że to jest świetne. Czyli czytanie wrażeniowe polega tak najogólniej rzecz biorąc na takim właśnie potęgowaniu wrażeń, czyli doświadczaniu wielozmysłowym, takim odkrywaniu, że gdy razem czytamy książkę, to to wcale nie jest trudne, tylko że to jest łatwe i ciekawe.
2: Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że moje zamiłowanie do czytelnictwa i książek wyniosłem z domu, bo moi rodzice czytali, czytali mi, wokół mnie były zawsze książki i stąd moje zamiłowanie. W szkole x dziesiątek lat temu nie było takiej metody, którą pani wymyśliła, po prostu czytało się i tyle. Ale czy można powiedzieć, że w tej metodzie, którą pani stworzyła, ważniejsze jest przeżycie niż zrozumienie tekstu?
3: To się łączy, bo gdy mamy takie nastawienie pozytywne do tego, co robimy, to wchodzimy na różne głębsze poziomy odkrywania tej rzeczywistości, która jest naszym udziałem. Czyli jeżeli mamy tę przyjemność z czytania, jesteśmy w tym razem, za chwilę sobie jeszcze opowiemy, jak to dokładnie wygląda. Na razie tylko tak nakreślamy ogólnie sytuację, że oto jest jakaś książka, jest jakaś grupa dzieci, może jedno, dwoje, jeżeli chodzi o rodziców w domu, ale grupa dzieci, jeżeli chodzi o przedszkole, szkołę. I pochylamy się nad tą książką, wydobywamy z niej właśnie emocje, wydobywamy z niej jakieś gesty, jakieś ruchy, jakieś doświadczenia i mamy po prostu takie wspólne przeżycie. Właśnie wchodzimy głębiej w historię, bo ta historia staje się dla nas bardziej zrozumiana. Tu nie chodzi o to, żeby tylko czytanie było jakimś fajerwerkiem, tylko jakimś takim krótkim wrażeniem, tylko żeby to wrażenie właśnie spowodowało takie osadzenie dziecka w tej takiej gotowości i ciekawości na szukanie czegoś więcej. Bo gdy coś jest dla ciebie przyjemne, coś jest dla ciebie miłe, no to ty najczęściej chcesz w tym dalej być, w tej danej sytuacji. Więc gdy wytworzymy taki klimat poczucia bezpieczeństwa, taki właśnie klimat, że nie ma złych odpowiedzi, że będziemy czytać razem, że ktoś będzie czytał tekst, a ktoś będzie dopowiadał słowa i nie będziemy tego robić osobno, tylko właśnie wszyscy razem, no to najczęściej po prostu dzieci to robią z pięknym zaangażowaniem. No i trzeba też przyznać, że gdy my dorośli dajemy dziecku taką szansę i mówimy o tym, ty umiesz, ty potrafisz, chociaż masz dopiero 3-4 lata i nie znasz jeszcze wszystkich liter albo wcale żadnych, ale ty umiesz już czytać. I to jest ważne, że czytanie nie polega tylko na dekodowaniu znaków pisma. Tak nam się wydaje dorosłym, że czytanie to jest tylko ta wąska definicja, aha, znam litery, uczę się ich, przetwarzam je na jakieś dźwięki, nadaję znaczenie wyrazom, ale przecież my czytamy właśnie kolory, czytamy kształty, czytamy emocje innych ludzi, czytamy stany pogody. Często mówimy, że my sobie to opowiadamy, że my to opisujemy, no ale to jest nic innego jak odczytywanie tego świata. I dzieci potrafią to od urodzenia. Odczytują twarze swoich najbliższych, głosy swoich najbliższych. Potem, gdy się właśnie uczą nazywania tego, co najbliżej i tego, co coraz dalej, no to właśnie od urodzenia czytają. I w naturalny sposób przychodzi taki moment w życiu, czasami ktoś ma 4 lata, czasami 6, a najczęściej właśnie 6-7, tak w Polsce jest to zwyczajowe, że wtedy dzieci uczą się czytania znaków, symboli, liter. Tak przychodzi taki naturalny czas, że uczą się właśnie tego kolejnego języka pisma i zróbmy wszystko, żeby to właśnie było jak najbardziej naturalne. Czytanie wrażeniowe w tym pomaga.
2: Czy ta metoda jest już powszechnie stosowana w klasach 1-3? Czy można ją uznać za pewien standard, czy raczej wciąż jest nowością, podczas gdy większość szkół pracuje tradycyjnymi, dobrze znanymi metodami? Innymi słowy, na ile jest ona obecnie rozpowszechniona?
3: To jest taka sytuacja, że my jesteśmy w szkoły polskie, szkolnictwo, no i to jest pewien system. System uczenia w Polsce wygląda tak, że mamy podręczniki, według których nauczyciele działają, rzadko kiedy stosują takie autorskie metody pracy, znaczy rzadko to nie znaczy nigdy, tak? Jest bardzo wielu też nauczycieli, którzy nie pracują z podręcznikami, ale jednak większość działa właśnie w taki, a nie inny sposób. No i podręczniki nam proponują, żeby nie powiedzieć narzucają, ale proponują pewien tok postępowania. I tak jak w latach 60. XX wieku językoznawcy założyli, że dobrą metodą nauki języka polskiego będzie właśnie głoskowanie, sylabizowanie, czyli to składanie, ta analiza, ta synteza wyrazów, no to tak do tej pory w wielu podręcznikach, właściwie w większości, to się dalej dzieje. Niekoniecznie ta metoda jest jedyną doskonałą. Ja też pracując z dziećmi, teraz 27 lat, wiem dobrze, już nie tylko doświadczam, ale ja już to wiem, że jedna metoda działa na jedno dziecko doskonale, a na inne nie. I nauczyciel, mądry przyjaciel dzieci, zawsze szuka tych różnych metod i sposobów dotarcia do dziecka. Więc czy moja metoda jest powszechna? Po pierwsze, ja rzeczywiście zebrałam różne pomysły, stworzyłam czytanie wrażeniowe, aczkolwiek to nie jest takie moje. To znaczy, tak naprawdę ja, przypatrując się naturalnemu zaciekawieniu bądź też znudzeniu dzieci tekstem, zaczęłam sobie tak różne te elementy tej metody budować, ale potem, gdy zrobiłam doktorat tego czytania i szukałam różnych podwalin naukowych, no to okazało się, że profesor Papuzińska bardzo dużo mówiła o takim właśnie, o roli pośrednika dorosłego, który przygotowuje dzieci do czytania. I wielu, wielu innych przede mną też dużą rolę podnosiło i gestów, i emocji właśnie w czytaniu. Natomiast ta metoda jest moja o tyle, że ja rzeczywiście do wszystkiego doszłam w kontakcie z dziećmi i później właśnie te poszukiwania naukowe potwierdziły tylko te moje przypuszczenia, te moje intuicje i te moje doświadczenia. Więc gdy tak pan mówi moja metoda, to ja tak troszeczkę mówię, że nie, że to nie jest tak do końca. Znaczy, żeby też powiedzieć bardzo jasno, że każdy z nas, czy to nauczyciel, czy to rodzic w domu, on może czytać wrażeniowo i tak naprawdę niewiele musi wiedzieć o czytaniu wrażeniowym, bo najważniejsze jest, żeby wiedział, że chce spotkać się z dzieckiem, chce, żeby dziecko chciało czytać i chce, żeby dla dziecka to czytanie było przyjemnością. I teraz jak tak się przyjrzymy dzieciom, to dzieci często same nam będą podpowiadać, co my mamy dalej z nimi robić. Mamo, ale nie tak szybko. Albo proszę pani, czy może pani jeszcze raz powtórzyć. Ale czemu to jest takie trudne? I dzieci bardzo często, komentując różne rzeczy, które my im proponujemy, w naturalny sposób narzucają nam tok naszego postępowania. Bo jak dziecko mówi nie tak szybko, no to muszę zwolnić. Jak dziecko mówi, dlaczego to jest trudne, no to pytam się, co w tym jest trudnego? Gdzie ty widzisz tutaj trud, tak? I my rozmawiamy.
4: Jak to jest w szkole?
3: W szkole jest trochę tak, że mamy pewne scenariusze zajęć. Jesteśmy trochę tak przygotowani na to, że dzieci pójdą tą drogą wyznaczoną już w tych scenariuszach. Natomiast mądry przyjaciel dzieci rzeczywiście widzi to, że wiele dzieci tak zrobi. Ale będą i takie dzieci, które właśnie będą potrzebowały czegoś innego. I myślę, że właśnie ta metoda czytania wrażeniowego jest dobrą dla całej klasy, żeby w ogóle wszystkich osadzić w takiej radości spotkania z tekstem, ale szczególnie to pomoże tym dzieciom, które potrzebują rozkręcenia właśnie tej motywacji wewnętrznej. Bo myśmy sobie też nie powiedzieli, na czym polega czytanie, tak? Bo to jest to dekodowanie znaków pisma, natomiast to jest generalnie wysiłek umysłowy, który każde dziecko musi samo podjąć poprzez właśnie tą moc, która płynie ze sprawczości, ja umiem i ja potrafię, z motywacji wewnętrznej, czyli że ja chcę to zrobić.
4: No właśnie, a jak reagują dzieci, które po raz pierwszy uczestniczą w zajęciach prowadzonych tą metodą?
3: Ja mam takie doświadczenia i też osoby, które pracują w ten sposób, to potwierdzają, że z jednej strony doznają takiej radości oczywiście, że ojej, że tak można i że nie wiedziały, ale z drugiej strony odetchnięcie, uff, jaka ulga. Doznają też takiej ulgi, że to nie będzie trudne, bo troszeczkę jest tak, że dzieci w naturalny sposób przyjmują ten świat ze wszystkim, co on niesie i z tymi radościami, i z tymi trudami. A my dorośli czasami nie pomagamy dzieciom w odkrywaniu tego, co radosne i piękne, tylko już w pewien sposób naznaczamy. O czym mówię? O tym na przykład, że kiedy dziecko z radością idzie do pierwszej klasy i mówi, o mamo, będę się teraz uczyć, to może na przykład usłyszeć z ust dorosłego albo może starszego rodzeństwa, czego ty się tak cieszysz? Ty jeszcze zobaczysz, co tam w tej szkole na ciebie czeka. Czyli dziecko w naturalny sposób będzie odkrywało nową dla siebie przestrzeń i robi to z natury. Dziecko jest ufne, radosne i oby tak było jak najdłużej. A my tutaj już pokazujemy ho, ho, ho, zobaczysz, prawda? Albo no mamo, musimy teraz trochę więcej poczytać, pani w szkole prosiła. I dziecko znowu z pewną radością przystępuje do działania w domu, a ja załamuję ręce i mówię, oj, znowu trzeba będzie tutaj poświęcać czas i z kolejnym dzieckiem ćwiczyć i ćwiczyć. Dzieci najczęściej reagują przepięknie na takie właśnie spotkanie z tekstem, ale też chcę powiedzieć, że gdy właśnie mam takie warsztaty, spotkania łączone z dorosłymi, warsztaty rodzinne, to też właśnie widzę, jak to pomaga dorosłym w takim uspokojeniu się, w takim przypomnieniu sobie, że ja nie muszę być taki spięty i taki dążący do tego, żeby moje dziecko bardzo szybko przed wszystkimi nauczyło się czytać, tylko że każdy ma swój czas, że to jest tak jak z jazdą na rowerze, z uczeniem się nowych rzeczy, że to nie musi być tak, że minie 1 września, 1 października, ja od razu już zobaczę jako, tylko że ja mogę po pewnym czasie to dostrzec. Może też to warto, żebym powiedziała. Ja piszę też książki dla dzieci, jestem, no uważam się za mądrą osobę, uwielbiam czytać, ale nauczyłam się czytać dopiero w drugiej klasie szkoły podstawowej. Pierwsze jeszcze nie, to nie był mój czas, tylko to były lata 80. ubiegłego wieku i wtedy nikt nie wysyłał mnie do poradni, nikt nie tworzył takiej atmosfery, no właśnie spięcia, nadęcia, tylko pani wychowawczyni czekała, rodzice, rodzice czekali, no i się doczekali, że w drugiej klasie załapałam, o co chodzi, nauczyłam się czytać. I też mając takie doświadczenie właśnie większego spokoju, bardzo bym też to chciała przekazać i nauczycielom, i rodzicom, żebyśmy mieli więcej spokoju. Naprzeciw tej rozpędzonej kuli życia, która teraz taką prędkością się porusza, żebyśmy jednak potrafili wyhamowywać.
4: A czy metoda czytania wrażeniowego sprawdza się również dobrze u starszych dzieci, jak i u młodszych?
3: Ta metoda sprawdza się również w starszych klasach, na przykład w czwartej, w siódmej, w ósmej. Nawet byłam u licealistów kilka razy. Tylko wtedy nie mówimy już o nauce czytania takiej elementarnej, tylko mówimy o tej właściwej nauce czytania, bo też może warto podkreślenia, że są różne sposoby definiowania tego, w jaki sposób uczymy czytać. Ja akurat przygotowując tę metodę czytania wrażeniowego bazowałam na takiej koncepcji profesor Brzeziński i profesor Burtowy, tutaj z Poznania, z naszego Uniwersytetu Adama Mickiewicza, której mowa jest o tym, że wszyscy przechodzimy przez takie właśnie przygotowanie, takie wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania, potem uczymy się tej elementarnej nauki, tej podstawowej, potem jest ta właściwa nauka czytania i czwarty etap to jest takie rozwijanie czytania i to jest taki etap, który trwa całe życie, bo my poznajemy nowe książki, nowe słowa, ale też im jesteśmy starsi, czy może dojrzalsi, to tym inny sposób, no, nadajemy znaczenia słowom, konteksty znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda sprawdza się również w starszych grupach jako taki sposób na rozwijanie zainteresowania tekstem, szczególnie tam, gdzie widzimy takie zmęczenie czytania wielu lektur, przebijania się przez gąszcz liter, bo czytanie wrażeniowe bazuje na książkach obrazkowych, na picture bookach, na książkach, które mają mało tekstu, wiele ilustracji, ale ilustracja jest tajemnicza, jest zagadkowa. To nie jest dosłowne rysowanie tego, co w tekście, tylko to jest pokazanie, że tekst i ilustracja się dopowiadają, że tworzą jedną całość i trzeba patrzeć na jedno i drugie i umieć odczytywać plamy, barwy i znaczenia ukryte w obrazach i znaczenia ukryte w wyrazach i między wierszami.
4: Zastanawiam się, czy nauczyciel może samodzielnie wprowadzać taką metodę nauczania, czy też musi działać w określonych ramach. Czy w przypadku wdrażania czegoś nowego może spodziewać się reakcji ze strony kuratorium?
3: Nauczyciel jest zobligowany do tego, żeby, to się tak mówi potocznie, realizować podstawę programową, czyli zrobić wszystko, co odgórnie zostało przygotowane, żeby każde dziecko w Polsce mniej więcej umiało tyle samo. Ale realizacja podstawy programowej to jest takie minimum. I teraz każdy mądry przyjaciel, powtórzę to, każdy mądry przyjaciel dzieci, każdy nauczyciel szuka tych dróg dotarcia do swojego ucznia. I wszystkie metody, które działają, które są potwierdzone naukowo, które mają swoje właśnie jakieś podwaliny, czy to w badaniach, czy to w publikacjach, są po prostu dopuszczone. My nie możemy eksperymentować na dzieciach w ten sposób, że sobie wymyślamy wszystko od początku. Oczywiście możemy też założyć coś takiego, że mamy klasę autorską, no ale wtedy to jest ewaluacja, przeprowadzenie właśnie wyników tego, jak ten eksperyment nam się powiódł, ta innowacja i tak dalej. My nauczyciele mamy wiele takich możliwości, żeby w różny sposób uczyć. Najczęściej, tak jak już powiedziałam, no wybieramy ten sposób sprawdzający, bo ktoś, kto przed nami na przykład wiele lat pracował, przygotował podręczniki, to był zespół ludzi, my tak ufamy tym ludziom, że to jest takie doskonałe, ale też doświadczenie uczy nas, że to są podręczniki przygotowane tak po prostu dla wszystkich dzieci w Polsce, a my mamy konkretną grupę dzieci, my też jesteśmy konkretną osobowością, no i nie wszystkie zaproponowane sytuacje edukacyjne i nie wszystkie propozycje z tego podręcznika, są z tych scenariuszy zajęć i z tego programu, są po prostu, że tak się wyrażę, kompatybilne, spójne z naszą grupą szkolną czy przedszkolną i z nami.
4: Jaką rolę w metodzie czytania wrażeniowego odgrywa ciało, ruch, gest i ekspresja?
3: To jest bardzo ważna rola ciała, ruchu, gestu, ekspresji, dlatego że no generalnie, gdy czytamy, to jest to pewna umiejętność statyczna. Ciało musimy utrzymać raczej w bezruchu, a bezruch to jest najwyższa forma ruchu, dlatego że bezruch to jest przytrzymanie wszystkich mięśni. To jest coś najtrudniejszego, więc w naturalny sposób nam się wydaje, że właśnie, że ten ruch to nie teraz. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że w tekstach jest bardzo wiele dosłownie ruchu, bo na przykład są opowieści o bohaterze, który biegnie przez pola i lasy, a ktoś podskakuje, a ktoś kopnął piłkę, a ktoś wysoko mierzy i staje na palcach, to my możemy z małymi dziećmi, czytając właśnie czy wiersze, czy opowiadania, czy fragmenty książek, wykorzystać to, że w tekście jest dosłownie opisany ruch, przerwać na chwilę czytanie i po prostu też się poruszać tak samo jak ci bohaterowie. Czyli dzieci siedzą, siedzą, nie biegają po całej sali, ale ruszają się, kręcą się. I to trwa 2-3 sekundy, to trwa czasami 10 sekund. I to jest taki moment, kiedy my z tego bezruchu, z tego siedzenia w uważności, na chwilę dajemy upust, no właśnie, tej trudnej sztuce przetrzymania wszystkich mięśni, żeby potem znowuż się skupić. Ale ruch ma też znaczenie taki w czytaniu wrażeniowym, że my możemy przygotować dzieci do czytania. Czyli tak będziemy dobierać, czy to w domu my rodzice, czy to właśnie w szkole my nauczyciele, tak będziemy dobierać porę czytania z dziećmi, żeby ona współgrała no właśnie z ich ciałami. Czyli rano, no wiadomo, że dzieci są bardziej jeszcze takie, muszą się dobudzić. Dobrze się uczy matematyki rano, w godzinach porannych. Gdy dzieci przychodzą z dużej przerwy albo z ogrodu, czy ze spaceru przedszkolnego, to też chcą chwilę posiedzieć, no bo przed chwilą się poruszały. Ale gdy przez cały dzień, bo padał deszcz, bo była jakaś pogoda niewłaściwa na wyjście z budynku, siedzą właśnie w murach sali i będziemy za chwilę czytać, to dobrze jest przygotować dzieci gimnastyką przed czytaniem, jakąś krótką zabawą ruchową, żeby pobudzić organizm raz do tego wysiłku, jakim jest właśnie ruch, żeby potem dzieci z radością na chwilę po prostu usiadły i odpoczęły, ale z drugiej strony poruszanie się, no to napędza też myślenie, mowę. Dzieci w naturalny sposób, holistycznie ucząc się, one nie uczą się w bezruchu. Dzieci uczą się po prostu w ruchu i ruch jest konstytutywny dla ich rozwoju. Czyli ruch i ekspresja jest czymś naturalnym i jeżeli my to musimy powstrzymać, żeby uczyć dzieci takiego właśnie hamowania tych procesów nerwowych, a ono no nieustannie mózg wysyła im te procesy pobudzenia, to właśnie czytanie wrażeniowe jest o tyle dobre, że ono nie przeczy tej takiej naturalnej tendencji dziecka do ruchu,

0: Radio Praga.
1: Z nami są jego nogi, jest jego korpus, są jego plecy i to wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. To, że my czytamy, to nie znaczy, że wykorzystujemy tylko mózg do czytania, tylko wykorzystujemy całą przestrzeń.
2: Ale czy nauczyciel musi mieć szczególne predyspozycje, by pracować w ten sposób z książką?
1: Nauczyciel małych dzieci musi mieć szczególne predyspozycje do tej pracy. Czyli ktoś, kto się decyduje, żeby być nauczycielem małych dzieci w szkole i przedszkolu, to jest ktoś wyjątkowy. To jest ktoś, kto mierzy wysoko, ktoś, kto wie, że dzieci nie potrzebują wielkiego autorytetu, bo kochają od razu kogoś, kto jest z otwartą postawą ciała i chce być ich przyjacielem, więc tym bardziej musi być autorytetem dla siebie, żeby być autorytetem dla nich. Czyli w związku z tym jest to ktoś wyjątkowy. A ponieważ jest wyjątkowy, to nie potrzebuje dodatkowych kompetencji do tego, żeby czytać wrażeniowo.
3: A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.

0: Jak wygląda w praktyce proces prowadzenia czytania wrażeniowego z dziećmi? W jaki sposób dobiera Pani tekst i wykorzystuje jego fragmenty, by angażować emocje, ruch oraz jak wygląda współtworzenie opowieści przez najmłodszych?
1: Tylko najważniejsze w czytaniu wrażeniowym jest to, że ja wybieram tekst, który chcę przekazać dzieciom, chcę się z nimi spotkać w tym tekście, chcemy go razem przeczytać i wybieram w tym tekście momenty, które są właśnie do ożywienia, czyli tam, gdzie mogę pokazać emocje, to przerywam czytanie i razem pokazujemy smutek, radość, strach i wszystkie inne emocje. Tam, gdzie mogę pokazać ruch, to pokazuję ten ruch. Tam, gdzie mogą dzieci same dopowiadać słowa, to ja przerywam czytanie i nie mówię, tylko one mówią za mną, czy one mówią same, powtarzając, dopowiadając. Czasami proszę, żeby powtórzyły słowo, które dla mnie jest ważne w tym tekście, bo chcę,

0: żeby zapamiętały, to powtarzają je głośno. No i na tym generalnie polega właśnie czytanie wrażeniem.
1: Czy w swojej praktyce spotkała się Pani z oporem ze strony nauczycieli lub rodziców wobec tej metody? A jeśli tak, z czego ona najczęściej wynika i jak udaje się go przełamać?
0: Nie, tylko spotkałam się właśnie z pytaniami, czy gdzieś dostrzegam jakąś trudność. I ja zawsze powtarzam, że trudność dostrzegam tylko w głowie. To znaczy, jeżeli ja sobie sama powiem, czy sam sobie powiem, ojej, to ja muszę być jakiś wyspecjalizowany, ojej, to ja muszę skończyć jakiś kurs specjalny, to wtedy rzeczywiście jakaś taka blokada może się tworzyć we mnie. Natomiast jeżeli ja sobie powiem, aha, to jest proste, wystarczy wziąć tekst i zacząć go po prostu czytać i zaprosić dzieci też do tego czytania, to naprawdę to się samo dzieje. No dobra, ja to robię 20 już kilka lat, ale naprawdę życie jest prostsze, my sobie dorośli je komplikujemy. Jak spojrzymy w te litery, których jest tak niewiele, prawda, 24 litery podstawowego alfabetu, 43 z tymi wszystkimi tam ogonkami, kreseczkami, znakami diakrytycznymi i z tych liter możemy właśnie przeczytać cały świat i generalnie to wszystko jest prostsze, niż się nam wydaje. Czyli ja taki apel może wystosuję, żebyśmy po prostu mniej komplikowali, a więcej uważali, że to wszystko jest bardziej naturalne, niż nam się wydaje i bardziej proste, niż nam się wydaje.
1: Jakie konkretne efekty pracy metodą czytania wrażeniowego mogłaby Pani przytoczyć, na przykład w rozwoju emocjonalnym dziecka?
0: To są takie rzeczy zauważalne od razu, czyli że dziecko, podnosząc głowę, uśmiechając się, mówi, ja umiem, ja potrafię, ja chcę czytać. Czyli dziecko nabiera pewności siebie, ma więcej radości i przyjemności z czytania, jego mowa niewerbalna, taka postawa ciała, domaga się kolejnej książki, a słowa mówią, to jeszcze raz przeczytajmy, to jeszcze raz to zróbmy. Albo ja chcę to zrobić już sam. Czyli genialna pamięć dzieci jest taka, że jak my 2 czy 3 razy przeczytamy ten tekst, to dzieci tę opowieść już zapamiętają. Podobnie z wierszami, które są na rytmie, na rymie oparte i też dzieci po 2-3 razach, one w genialny dla siebie sposób już pewne rzeczy pamiętają. Czyli ten motor zwany motywacją wewnętrzną, on po prostu się rozpędza i już nie przestaje, no już nie staje na postoju. Więc to jest najważniejsze, że dziecko ma moc sprawczą, że podczas sesji takiego czytania wrażeniowego ono nabiera doświadczenia. I teraz potem, gdy czytamy ten wiersz i okazuje się, że jej, tutaj jest tak samo napisane, jak ja teraz przed chwilą powiedziałem. Ojej, to ja jestem mądry, ojej, to ja to umiem jednak robić. Tak więc to są takie naturalne rzeczy, że w dziecku wydobywa się to, co my mamy. I proszę też nas dorosłych, żebyśmy sobie tak przypomnieli trochę to, ile my w sobie mamy, ile my mamy zdolności. Natomiast proszę sobie przypomnieć, ile my pięknych rzeczy robimy. I proszę z taką postawą pójść do dzieci i z nimi czytać. Bo dzieci to mają naturalnie, że ja mam moc, że ja czuję w sobie, że ja mogę zmieniać świat.
1: Nie zdejmując odpowiedzialności z rodziców za rozwijanie u dzieci nawyku czytania, obok roli szkoły, jak odniosłaby się Pani do tezy, że dzieci coraz rzadziej sięgają po książki? Z czego Pani zdaniem wynika to zjawisko? Jeśli oczywiście ta teza jest prawdziwa.
0: No właśnie, bo my żyjemy w tych swoich światach, tak to się teraz popularnie mówi, że żyjemy w bańkach, tak? I moja bańka to jest taka, no że dzieci czytają. Czyli, że dzieci czytają, że mamy już to pokolenie rodziców czytających, dlatego że i mała książka Wielki Człowiek, i tutaj z Instytutu Książki, i Fundacja Powszechnego Czytania przecież, i cała Polska czyta dzieciom przecież od tylu lat już zakorzeniła w nas ten taki nawyk do czytania, czyli, że generalnie ciągle czytamy, bo to jest coś takiego najprostszego, co się nam może przydarzyć, dlatego że oczywiście to jestem ja, która kocha książki i mówi, że prościej jest mi do książki niż do świata ekranu. Oczywiście, że ktoś powie, ale dzieci teraz widzą nas, częściej nas dorosłych z ekranami niż z książką, ale ja jednak ciągle będę powtarzać, że jest nam łatwiej i prościej do książek, bo jednak ciągle jeszcze w przedszkolach, tak w żłobkach, czy już na tych oddziałach położniczych, kiedy właśnie dzięki Instytutowi Książki rodzic otrzymuje tą pierwszą książkę dla dziecka wraz z tymi wszystkimi kremikami i innymi cudami do pielęgnacji niemowlęcia jako taki sygnał, że książka ma też tak samo ważne zadanie w pielęgnowaniu rozwoju dziecka jak ten kremik. Poza tym programy Narodowego Programu Czytania, biblioteki świetnie wyposażone, te oferty bibliotek, które są małymi domami kultury, a czasami największymi domami kultury w różnych miejscowościach, to wszystko sprawia, że ta książka jest na wyciągnięcie ręki i świadomość ludzi też jest ogromna i pewna moda na czytanie. czytanie. Też obserwuję w mediach społecznościowych młode mamy, które prześcigają się, wysyłając zdjęcia półek, szafek, regałów, pokoików dziecięcych, które są tak zaprojektowane, żeby właśnie książka miała tam swoje miejsce, albo chełpią się tym, ile to książek zakupiły, ile to pieniędzy wydają miesięcznie na książki, więc pewien taki trend, taka moda też na czytanie jest. I moje zdanie jest takie, że my w tych najmłodszych grupach wiekowych po prostu czytamy, że to ciągle się dzieje. Gorzej jest wyżej, w klasach 4-8, już w klasie trzeciej to się pewnie zaczyna powolutku. Tam rzeczywiście ten świat kciuków odgrywa coraz większą rolę, ale też, tak jak pan powiedział na początku, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym potem do tego tęskni. Więc ja mocno wierzę w to, że w jaki sposób będziemy spędzać z dziećmi czas w dzieciństwie, czym będziemy je karmić, to one w naturalny sposób będą w przyszłości do tego wracać.
1: A jakie, pani zdaniem, największe błędy popełniają dorośli w zachęcaniu dzieci do czytania?
0: Proszę sobie pomyśleć, że każdy z nas jednak jest inny i może mieć swoje preferencje. W rodzinie też jeden może lubić zupę pomidorową, a inny nie. Podobnie jest z gustami, takimi na przykład czytelniczymi. Czyli może to być cudowna lektura, która została okrzyknięta na całym świecie najlepszą, ale twojemu dziecku to się nie spodoba. I może tak być. I teraz jeżeli my pójdziemy w słuchanie, w rozmawianie, w ogóle takie przysłuchiwanie się temu, jak dziecko reaguje na to, co my proponujemy, no to bardzo szybko odczytamy te znaki, że o coś tutaj nie gra. Zachęcam do tego, żeby współpracować z dzieckiem, żeby przysłuchiwać się temu, jak ono przyjmuje nasze propozycje, żeby mieć otwartą głowę i serce, czyli przyglądać się uważnie i mieć z tyłu głowy zawsze takie przyzwolenie na to, że dziecko może powiedzieć nie, nie mam ochoty w tej chwili czytać, nie mam ochoty w tej chwili oglądać, słuchać tej książki. I to jest pierwsza rzecz, a może druga. A pierwszą będzie to, że za każdym razem, gdy chcę czytać z dzieckiem, czy pomóc mu trochę w nauce czytania, czy po prostu zachęcić do czytania książek, to zapraszam do dawania przykładu. Czyli gdy mamy taki moment, że dziecko ma czytać lekturę w szkole, to może uda nam się wygospodarować w domu taki czas, że oto wszyscy bierzemy do ręki książki, siadamy na kanapie albo gdzie tam bądź i każdy czyta. I dziecko czyta swoją lekturę, mama czyta swoją książkę, tata swoją, a zachęcam też do tego, żeby nie popaść w pułapkę, która polega na tym, że gdy dziecko uczy się czytania, to my dorośli zwalniamy się już z obowiązku czytania mu na przykład przed snem. Do tej pory był to piękny rytuał rodzinny, a teraz wyobrażamy sobie, że żeby tak przyspieszyć może trochę tą naukę czytania, to my zostawimy dziecko, żeby tak się bardziej może trochę wysiliło, wtedy to się szybciej zadzieje. No nie zadzieje się szybciej. To, że dziecko pozostanie dalej w takim rytuale, poczuciu bezpieczeństwa, w tym właśnie, że mogę spędzić jeszcze wieczory z ukochaną, najważniejszą dla mnie osobą, która mi czyta, pomoże w tym, że dziecko będzie się wysilać i uczyć czytania i paradoksalnie szybciej się nauczy. Również zachęcam do tego, żeby to dziecko wyznaczało pewne warunki. Przysłuchujmy się też dziecku, jak ono to widzi, czy ta pora, która dla nas jest dobra, jest też dobrą porą dla dziecka na tą naukę czytania. W ogóle zachęcam do tego, że gdy będziecie Państwo czytać ze swoimi dziećmi, ucząc się tej techniki czytania, żeby jak najrzadziej używać tego słowa, no to teraz musimy, to teraz będziemy się uczyć czytać, tylko zróbmy wszystko, żeby z tej nauki uczynić jakiś taki rytuał codzienności. No to tak mniej więcej kilka takich wskazówek.
2: A teraz czas na krótki przerywnik muzyczny.

0: Przed chwilą wspominała Pani o kampaniach społecznych na rzecz czytelnictwa. Czy Pani zdaniem te kampanie rzeczywiście mają wpływ na to, czy dzieci bądź dorośli czytają więcej?
1: Tak, zdecydowanie tak. I to nawet profesor Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w swoich publikacjach też to nadmienia, w badaniach te swoje słowa popiera, że to, co się dzieje już od wielu lat, 20, 25, 6, no bo każda tutaj fundacja działa swoim rytmem, ma to konkretne, wymierne przełożenia na rozkochanie ludzi w czytaniu, jakby na powrót może do tego czytania. Tak, i jest to zdecydowanie wymierne i niepodważalne. To mogą potwierdzić na przykład też panie pracujące w bibliotekach. To widać po ilościach książek wypożyczanych. Oczywiście Biblioteka Narodowa, prowadząc swoje statystyki co roku, docierają do nas te sygnały, ilu to Polaków przeczytało jedną książkę. No to dociera z taką informacją, że to jeszcze nie jest 50%, to nie jest absolutnie 70%. Chociaż ta tendencja się zwiększa, ale tu też sami badacze z Biblioteki Narodowej wskazują na pewien fakt, że być może trzeba będzie zmienić narzędzia, jakimi bada się obecnie ludzi, no bo właśnie nie tylko książka jest teraz tym medium, które przenosi nas w świat pisma i w świat litery. My możemy czytać na czytnikach, my możemy słuchać audiobooków, to też jest forma czytania, no i musimy brać pod uwagę, że świat się zmienia i że w różny sposób odbieramy świat pisma.
0: No właśnie, ja mniej więcej rok temu przeprowadzałem wywiad w Niderlandach z paniami bibliotekarkami i one mi powiedziały, że w Niderlandach poziom czytelnictwa wynosi 87%, więc ma się to trochę nijak do naszego poziomu czytelnictwa. Ale jaką rolę w budowaniu nawyku czytania odgrywa rodzina?
1: Można powiedzieć, że tą priorytetową z jednej strony, czyli że to jest bardzo ważne, żeby dzieci widziały nas rodziców czy rodziny czytające, że z rodzin czytających po prostu rodzą się czytelnicy, bo dziecko uczy się przez modelowanie, czyli naśladuje to, co widzi. Jeżeli widzi, że rodzice uprawiają sport, to też chce uprawiać sport. Jeżeli w rodzinie przyjmuje się taki zwyczaj wspólnego posiłku, to będzie dążyło do tego wspólnego posiłku, no w naturalny sposób po prostu naśladuje swoich dorosłych. Natomiast to nie jest zero-jedynkowe, że z rodzin nieczytających nigdy nie wyrosną czytelnicy. I ja też jestem przykładem takiego dziecka. U mnie w domu było mało książek i nie było specjalnego czasu na czytanie. Za to oczywiście byli rodzice, oni byli obecni. Była mama z opowieściami, była mama blisko, ale nie była mama czytająca książek. A wyrosłam na osobę, która pochłania, pożera, nie wyobraża sobie życia bez książek. Dużą rolę odegrały w moim życiu właśnie biblioteki. Wracając do Pana pytania, to bardzo ważne, żeby dzieci widziały najważniejsze osoby swojego życia, czyli rodziców, dziadków, rodzeństwo, widziały je czytające, ale nauczyciel w szkole, bibliotekarz może też odegrać tą najważniejszą rolę, jeżeli nie zrobi tego domu.
0: Mimo licznych inicjatyw od zaangażowanych bibliotekarzy i nauczycieli, po festiwale, warsztaty i wsparcie instytucji, dostęp do działań promujących czytelnictwo wciąż bywa nierówny. Jak Pani ocenia tę sytuację? Czy internet może realnie wyrównać te szanse? Czy jednak nic nie zastąpi bezpośredniego, na żywo, kontaktu dziecka z książką i kulturą?
1: Cudowne bibliotekarki, cudowne nauczycielki przedszkolne, wczesnoszkolne, które towarzyszą dzieciom w odkrywaniu. Bardzo wiele festiwali, na których autorzy, ilustratorzy, poprzez różne warsztaty, właśnie spotkania autorskie, takie twarzą twarz, oko w oko, powszechniają dobrą wieść o książce. No specjalne fundusze na to, żeby biblioteki szkolne, żeby biblioteki publiczne, żeby festiwale mogły się odbywać. No to wszystko się dzieje. Więc te inicjatywy odgórne i oddolne gdzieś tak współgrają ze sobą. Oczywiście można by powiedzieć, że chciałoby się więcej, że ten, kto mieszka w wielkim mieście, albo ten, kto mieszka, ma ten przywilej, że w bibliotece pracują osoby, które się na tym znają i którym się chce pozyskiwać fundusze i robić więcej niż tylko napisane jest w ich umowach o pracę, no to są na wygranej pozycji, a w tych innych miejscowościach no nie jest tak różowo. Natomiast jeśli chcesz, to zawsze znajdziesz to miejsce, ten czas i te osoby, które ci pomogą w rozwoju twojego dziecka. Bo z jednej strony, no mamy świat internetu, który podpowiada, czy to wydarzenia, czy to webinary, czy to spotkania, twarzą twarz, albo nawet czasami nie twarzą w twarz, tylko przy pomocy no właśnie tego medium, spotkania autorskie, różne metody na rozwijanie czytelnictwa. My możemy się przenieść ze sprawą internetu do pokoiku Astrid Lindgren i zobaczyć, w jakich warunkach pisała te swoje opowieści. My możemy zobaczyć, podpatrzeć, jak wygląda miasteczko dzieci z Bullerbyn, jak możemy podpatrzeć muminki i możemy to wszystko też zrobić ze sprawą internetu. Oczywiście najważniejsze w życiu to jest to, by doświadczać na żywo, ale gdy tego nie ma, bo jestem w jakiejś małej miejscowości, bo jestem w takiej sytuacji życiowej, że nie mogę wyjść za często, za wiele z domu, no to też ten świat w ekranie otworzy przede mną coś, co jest mi mniej dostępne.
0: Podkreśla pani, że w rozwijaniu czytelnictwa ogromną rolę mogą odegrać także zwykli ludzie. Rodzice, sąsiedzi, pasjonaci książek, którzy nie mają zawodowego związku z edukacją. Jak pani zdaniem takie oddolne, codzienne inicjatywy mogą realnie wpłynąć na budowanie w dzieciach potrzeby obcowania z literaturą i pięknem języka?
1: Więc te oddolne inicjatywy mogą też wiązać się no po prostu z nami. Ludźmi zwyczajnymi, niezwyczajnymi. Osobami, które nie są nauczycielami, bibliotekarzami, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z książką w taki zawodowy, mniej lub bardziej profesjonalny sposób, a po prostu kochają książki. Może ktoś z Państwa, kto dzisiaj słucha tej mojej opowieści, pomyśli sobie, no to ja będę taką osobą dla moich dzieci. To ja będę taką osobą, prowadzę jakiś rytuał w domu, będziemy czytać, będziemy odkrywać, będziemy uczęszczać regularnie do biblioteki, a może się będziemy spotykać na podwórku z dziećmi z sąsiada. Nadchodzi bardzo dobry czas długich dni, krótkich nocy. Może wymyślimy coś w czasie wakacji wspólnego ze znajomymi i czasami nie potrzeba ani festiwalu, ani autora, ani nie wiadomo też jakiej wyszukanej książki, tylko po prostu wystarczy wsłuchać się w siebie, to, że mamy różne talenty, a często mamy taki głód pięknego słowa, pięknego języka polskiego, za tym, żeby się właśnie ładnie wypowiadać, tęsknimy za takim spokojem, za taką metaforą, za taką właśnie pewnym takim niedopowiedzeniem, ukrytym czymś, żeby nie wszystko było takie wypowiedziane od razu i natychmiast.
0: Podkreśla pani, że literatura dziecięca, zwłaszcza ta obrazkowa, niesie wartość nie tylko dla najmłodszych, ale również dla dorosłego czytelnika. Na czym polega ten fenomen podwójnego odczytania i jak wspólna lektura może stać się przestrzenią spotkania oraz dialogu między dzieckiem a dorosłym?
1: A książki dla dzieci to nie są takie trywialne rzeczy, to nie są takie małostkowe sprawy, to nie są takie prymitywne, infantylne historyjki, które są dedykowane tylko właśnie temu najmłodszemu pokoleniu. Bo zarówno w wierszach dla dzieci, jak i w dobrze napisanych tekstach literackich dla tych najmłodszych czytelników, tam drzemie wiele skarbów dla nas dorosłych. I może znowu wrócę do picture booka, do książki obrazkowej, która jest totalnie takim produktem, takim darem i prezentem dla czytelnika małego i dużego. Czyli gdy ty, duży czytelniku, będziesz czytać swojemu małemu czytelnikowi książkę, to ty usłyszysz w tej książce inną historię, a twoje dziecko zwróci na coś innego uwagę. I w tym właśnie też tkwi taki fenomen spotkania. Spotkania z dzieckiem i spotkania pochylenia się nad książką.
0: I teraz myślę, że najważniejsze pytanie. Co daje pani największą satysfakcję w pracy na rzecz promocji czytelnictwa?
1: Największą radość daje mi spotkanie z drugim człowiekiem. Największą radość daje mi to, że mam ten przywilej, że mogę się przysłuchiwać dzieciom, że dojrzałam i stałam się mądrzejsza, bo nie jestem już tą wszystko wiedzącą dorosłą, która przychodzi i chce tutaj poczytać dzieciom, tylko wreszcie po wielu latach zauważyłam, że dzieci są bardzo mądre i mają bardzo dużo do powiedzenia i że wcale nie ja tu jestem najważniejsza, tylko że my tu jesteśmy najważniejsi, że ja przyniosłam jakiś pomysł na czytanie, że ja przyniosłam książkę, ale to przysłuchiwanie się, jak dzieci je będą odbierać, co będą na ten temat mówić, jak będą dopowiadać, jakie będą robić miny, to ma znaczenie, dlatego że one przez takie spotkanie otwierają się. Bo gdy w opowieści bohater płacze, to potem po spotkaniu dzieci przychodzą i mówią, ja też tak czasami płaczę. Gdy w opowieści ktoś tam się pokłócił, to zdarzało się, że dzieci przychodziły i mówiły, o właśnie, my też tak się kłócimy. Bo książka to jest dopiero klucz. Książka to nie jest taki tylko, no właśnie taki przedmiot, taki produkt, który ja przyjmuję, odczytuję i idę dalej w świat. Tylko dla mnie książka i to spotkanie z dziećmi jest właśnie takim kluczem otwierającym to wszystko, co w człowieku najważniejsze. Bo my codziennie przeżywamy tysiące różnych rzeczy, tysiące różnych spraw, a w przedszkolu i w szkole to dzieci w ogóle doświadczają tylu interakcji interpersonalnych, że no nie zliczymy. I to nam się wszystko musi jakoś poukładać. Jak wybrać te rzeczy najlepsze, jak jak sobie radzić z trudnościami, jak sobie radzić z nadmiarem emocji, tych doskonałych, tych takich wyjątkowych, ale też i tych trudnych, tych takich, które są bardzo potrzebne, a czasami tak trudno je przeżywać. I książki, dobrze napisany tekst, one nam trochę porządkują życie. I mi satysfakcję daje to, że ja tak mogę po prostu z dziećmi poprzeżywać. Czyli z jednej strony cieszę się, że mogę się z nimi spotkać, że mogę od nich czerpać, że nauczyłam się, że wcale to nie ja jestem najmądrzejsza, tylko że razem jesteśmy najmądrzejsi. A z drugiej strony, i to jest taki efekt uboczny, ale chyba najważniejszy, mi też po prostu porządkuje się wtedy życie. Bo przy dzieciach i przy czytaniu ja po prostu spowalniam, staję się bardziej refleksyjna, wracam do pewnych wspomnień z dzieciństwa, które też są dla mnie konstytutywne. W rozmowach z dziećmi przypominam sobie, co jest w życiu najważniejsze i po prostu mam takie wrażenie, że staję się coraz taka bardziej dojrzała. Ale nie dlatego, że ja jestem dojrzała, tylko że tą dojrzałość dają mi po prostu dzieci i spotkania z nimi.
0: A gdyby miała Pani jednym zdaniem przekonać rodziców i nauczycieli do zmiany podejścia do czytania, to co by im Pani powiedziała?
1: Popatrz dziecku w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać. Tym zdaniem nie chcę niczego jakby zmieniać w ludziach, tylko chcę odkryć, że każdy z nas znajdzie po prostu swój sposób i swoją drogę dotarcia do dziecka. Spójrz mu w oczy, powiedz mu, jak bardzo je kochasz i zacznij z nim czytać.
0: I na koniec. Jedno pytanie, ale osobiste. Jakie 3 książki zabrały Pani ze sobą na bezludną wyspę?
1: Jako trzecią zabrałabym książkę Timur i jego drużyna, Arkady Gajder. To jest książka, którą jako pierwszą przeczytałam w dzieciństwie sama, samodzielnie, samiutko. Dawno tej książki już nie czytałam i w ogóle muszę do niej wrócić i ją gdzieś znaleźć, nie mam jej w domu. Więc na pewno tę dziwną książkę zabrałabym ze sobą i sprawdziła, czy ona dalej byłaby dla mnie taka ciekawa, jak kiedyś, gdy byłam właśnie małą dziewczynką i jako pierwszą ją przeczytałam. Jako drugą wzięłabym ze sobą, tak mówię w kolejności od tyłu, tak? Jako drugą zabrałabym książkę Romia, córka zbójnika, Astrid Lindgren, bo jakoś mocno we mnie rezonuje ten sposób pisania Astrid Lindgren, no i ten sposób opowieści. A jako pierwszą wzięłabym ze sobą najpiękniejszą książkę świata, która została przetłumaczona na najwięcej języków, jak to jest tylko możliwe. Ona nie mieści się w żadnych rankingach, bo ona jest najczęściej czytaną księgą na całym świecie i ona nie mieści się w żadnych statystykach i w ogóle nie jest brana pod uwagę, bo ona co miesiąc jest na pierwszym miejscu, bo czytana jest przez najwięcej ludzi na świecie i ludzie czytają ją w różnym celu. Czasami literacko, czasami jako historię, jako odkrywanie pewnych sensów. Zabrałabym po prostu ze sobą jako pierwszą Biblię, bo uważam, że to jest absolutnie hit. Poznałam bardzo wiele książek w swoim życiu, ale tę odkrywam nieustannie i to byłaby na pewno książka pierwsza, jaką bym wzięła ze sobą.
0: I w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Dziękuję bardzo.
1: Ja również bardzo pięknie dziękuję za Pana takie wnikliwe pytania. Bardzo dziękuję, że Pan tak się zechciał pochylić w ogóle nad czytaniem wrażeniowym, dlatego że mam takie też doświadczenie z wieloma dziennikarzami, którzy tak przeczytają sobie jakiś nagłówek, jakiś lit na początku i z tego starają się właśnie zrobić rozmowę. Tutaj poprzez Pana pytania widzę taką pogłębioną refleksję, dlatego chylę czoła i bardzo dziękuję za to.
0: Bardzo dziękuję. Naprawdę to była bardzo wyśmienita rozmowa. Mógłbym jeszcze z Panią rozmawiać bardzo, bardzo długo. Świetnie się Panią słucha. No ale cóż, jesteśmy ograniczeni czasem, więc jeszcze raz dziękuję.
1: Dobrze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Pozdrawiam serdecznie. Dużo dobra.
0: Dziękuję. Dobranoc.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc.
0: Halo, halo, Marcin.
2: Dobry wieczór. Ja nazywam się Marcin Sobalski i chciałem zaprosić wszystkich na kolejny odcinek Szybkiego Monologu o książce. Dziś wieczorem bohaterem naszego odcinka będzie powieść szwedzkiej autorki Kamili Sten Osada. Książkę wydało wydawnictwo Zysk i Spółka w tłumaczeniu Macieja Muszalskiego. Po ostatnich moich literackich przygodach z literaturą fantastyczną pisaną przez kobiety, książka Kamili Sten, wydana przecież w 2019 roku, przyniosła mi powiew ulgi, radości ze sposobu opisywania wydarzeń. Fabuła nie jest pretekstowa. Opisane są zdarzenia, a nie odczucia bohaterów na to, co się dzieje. Psychologia postaci była pogłębiona na tyle, by wybory tychże bohaterów w sytuacjach stresowych nie wydawały mi się irracjonalne. Tło nie sprawiało wrażenia dekoracji, w których poruszają się wykreowane przez autorkę postaci. No ale o czym jest ta Osada? Mamy tu do czynienia z horrorem, wykorzystującym motyw ukrytego gdzieś wśród lasów małego górniczego miasteczka, z którego z dnia na dzień zniknęli wszyscy mieszkańcy, zostawiając tylko za sobą zwłoki jednej upośledzonej kobiety ukamienowanej na centralnym placu oraz płaczące niemowlę ukryte na terenie szkoły. Po latach w to miejsce przybywa mały zespół filmowców, który chciałby nakręcić dokument o wydarzeniach sprzed prawie 50 lat. Dwie osoby z tego zespołu mają osobiste powody, by pojawić się w tym mieście. Pozostałe też skrywają pewne tajemnice, które wyjdą na światło dzienne w odizolowanym środowisku. Narracja prowadzona jest dwutorowo. Dostajemy retrospekcję z końca lat 50., która zmierza nieodwołalnie ku tragedii znanej z początku powieści, a która kończy się właśnie niewyjaśnionym zniknięciem wszystkich mieszkańców małego miasteczka. Druga linia narracyjna koncentruje się na wspomnianym zespole filmowców, który konfrontuje się z nieznanym zagrożeniem, z tajemnicą i ze swoimi własnymi problemami gdzieś pochowanymi głęboko w sobie. Zamknięte grupy i odizolowane miejsca to jest to, co literacko lubię. Interakcje między bohaterami nie są w zasadzie podane nam na tacy. Czujemy, a nawet jest nam to mówione, że jest coś więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Wśród bohaterów narasta poczucie rosnącego zagrożenia, osaczenia, wymieszanego z poczuciem zetknięcia się z czymś naturalnym. Oczywiście, fabularnie Sten wykorzystuje dobrze znane schematy, ale robi to na tyle dobrze, że nie razi to pustą wtórnością. Odnoszę wrażenie, że wynika to z obudowaniem schematów przez psychologię postaci i w efekcie dostajemy podwójne, a nawet potrójne zaciekawienie, gdy do poczucia zagrożenia psychologii postaci dodamy jeszcze rozwiązywanie tajemnicy zaginięcia osób w miasteczku. Wyszło to całkiem przyjemnie i sprawnie, na tyle, że pomyślałem, że osada to znacznie lepsze, a na pewno bardziej dla mnie strawna rzecz od bardzo głośnej i powszechnie docenianej szczeliny Jana Karika. Ale żeby nie było za słodko, dwie rzeczy mi się nie spodobały. Pierwsza z nich to główna bohaterka i jednocześnie narratorka współczesnej linii czasowej. Alice jest po prostu irytująca. Podejmuje bardzo ryzykowne decyzje tam, gdzie należałoby podjąć zupełnie inne, bardziej zachowawcze. Rozumiem, czemu to robi, ale mimo wszystko jej wybory są tak sprzeczne z moimi wartościami, że nie jestem w stanie nie złościć się na tę postać, a nie miałem przez większość czasu tego typu problemów ani z Walterem White'em z Breaking Bad, ani z Dexterem Morganem. Więc poprzeczka mojej odporności na nie do końca społecznie przyjęte rozwiązania, jak widać, u mnie wisi dosyć wysoko. Drugim problemem, który zepsuł mi osadę, był finał. Po całym dobrym graniem nastrojem, niedopowiedzeniami i poczuciem zagrożenia, dostajemy na koniec jasne wytłumaczenie co, kto i dlaczego. I to we wszystkich wątkach. Gdyby to nie był horror, to takie zwieńczenie książki mogłoby przynieść satysfakcję, ale w przypadku powieści grozy miło by było zostawić trochę niepewności, tak by ten strach pozostał w czytelniku na dłużej, jak to było choćby we wspomnianej przeze mnie wcześniej powieści Kariki, która pomimo kilku lat od przeczytania i niezbyt korzystnych wrażeń podczas lektury, wciąż do mnie wraca właśnie tym poczuciem zetknięcia się z niewyjaśnioną grozą. Z osadą raczej tak nie będzie. I dlatego książkę oceniam tylko na 6-10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: I to by było na tyle, moi drodzy. Nieubłaganie zbliża się 20, a to znak, że trzeba oddać mikrofon kolejnym twórcom Radia Praga. Choć nie ukrywam, rozstajemy się dziś z pewnym żalem. Ale zanim zamilknę, jeszcze garść ogłoszeń. Takich z gatunku warto zapisać w kalendarzu, najlepiej czerwonym flamastrem. Wielkimi krokami zbliżają się Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W tym roku odbędą się one w dniach 28-31 maja. I uwaga! W nowej lokalizacji, czyli na PGE Narodowym. Książki na stadionie brzmi jak bardzo dobra zmiana składu. A jeśli chcielibyście spotkać Grzegorza Juszczaka, autora Karceru i Ludzi Karceru, który, przypomnę, gościł u nas w 61. postapokaliptycznym odcinku, to będzie ku temu okazja. 29 maja o godzinie 16:30 stoisko Zaczytani. Idźcie tam, uśmiechnijcie się, przybijcie piątkę. I co najważniejsze, dodajcie autorowi otuchy. Każdy pisarz ją doceni, nawet ten od końca świata. A tymczasem ja życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych książek i jeszcze lepszych historii, tych czytanych i tych przeżywanych. To mówiłem ja, Michał Barton. Dobranoc. Radio Praga wybija rytm.
3: Radio Praga.

30 minut z życia. Jest to jego drugi album, cały na freestylach. Ja miłuję całym sercem, katowałam utwór numer 9, w którym Ostry naśladuje na freestylu różnych raperów i z tego co kojarzę, to jest to Abradab, Tymon, Fish, Focus. I co? Jest to precedensowy album, bo w całości freestyle'owy. Kocham całym sercem. I od tego zaczniemy. Jesteśmy w 2002 roku. Ostry leci na ostro. Jak zwykle zresztą.

0: ode mnie czuć i niech tak zostanie. Ej, słyszałeś styl Ostrego, to iść opowiedz mamie.
1: O, kocham to. Naprawdę, polecam płytę 30 minut z życia. Tak jak było w opisie wydarzenia, pomysł na dzisiejszy wieczór zrodził się z rozmowy z Mają. Zapytała mnie po prostu, Ania, a może byś popuszczała rzeczy, które słuchałaś, jak byłaś w moim wieku? Więc myślę, dobra, popuszczam. Słuchajcie, no ja pochodzę z Podhala, z Nowego Targu. U mnie kultura hip-hop zaczęła się od tańca. Patrzyłam wtedy na, mieliśmy taką ekipę b-boyową w Nowym Targu i ja tańczyłam wtedy no, hip-hop i różne inne style. Szukałam siebie. Pamiętam, patrzyłam na nich z podziwem, ale kompletnie rozwalili mnie z osiedla Topolowego, Gypsy Squad, Cyganie po prostu, którzy od takiego małego po kurde starszych tańczyli niesamowicie, łączyli po prostu wszystko, nie? Łącznie ze swoją kulturą. Byłam kompletnie zachwycona tym, jak tańczą. I wtedy otworzyli mi łeb. Otworzyli mi łeb na łączenie różnych styli w tańcu. To się stało zupełnie mimochodem. Ja wtedy nie uświadamiałam sobie, że właśnie się uczę. Ale uczyłam i to od odrzuconej ekipy, zamkniętej w jakimś takim getcie, oddzielonym od innych ludzi w Nowym Targu. Takie były wtedy czasy. I nie rozumiałam za bardzo, dlaczego nikt ich nie docenia, nie zaprasza. Nie kumałam tego, więc myślę, że po pierwsze otworzyły mnie te doświadczenia, obserwacje tych ludzi na spojrzenie na taniec, ale też na rapy, na muzykę, na sztukę w taki sposób właśnie syntezy sztuk, łączenia, brania z folku, brania ze swoich korzeni, brania, wiecie, od innych, dzielenia się też, dawania, uczenia się. I też otworzyli mnie na ludzi odrzuconych, nie? Bo używam hip-hopu do leczenia, do terapii, do diagnozy. Dla mnie to jest niesamowite, bo ta treść tej kultury, tych idei jest mocno terapeutyczna. Dużo mówi o tym KRS-One, którego bardzo podziwiam za jego mądrość. Mówi też dużo właśnie o tej międzypokoleniowości, dzięki której dzisiaj robię tą audycję troszkę inaczej. Zaczniemy od podhalańskiego podwórka, Platforma R, 99 rok, 1 z 1000. Puszczę taki numer lightowy. Mam nadzieję, że spędzicie ten wieczór ze mną w pewnej nostalgii, usłyszycie jakieś dawno niesłyszane kawałki albo odkryjecie coś jeszcze z tej kopalni po prostu niesamowitych brzmień i ważnych treści. To co, nie przedłużając, zapraszam.

niestety to za mało, chociaż wynik godny ceny jest, nie jest godny ciebie. Różą róż, już dorosłą jesteś samą w siebie, tak? Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła. Jedno wiem, wiedz ty też to samo, dobrze się czuję tylko za Gorczańską bramą.

stoi. Entera Nikoi i góralska gwara. Zawsze wiem gdzie coi. Nara, nara, nara, nara. Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła. Jedno wiem, wiedz ty też to samo. Dobrze się czuję tylko za Gorczańską.

0: Co byś nie robiła, gdzie byś nie była, góralska krew będzie krążyła.
1: Kochani, takie numery kiedyś leciały na dyskotekach. Puszczę jeszcze kropa, kropa, przepiłeś wszystko. To jest kultowy numer nowotarskich ulic. A potem puścimy sobie The Visionaires, The Galleries, 98 rok, The Last Poets, też puszczę z 71, album This Is Madness. I może zakończymy ten blok Gangstarem, The Owners, 2003. No, lecim, lecim.
2: Wszystkie mordy alkoholickie, adresat, adresat, adresat.

Michał, mamy tutaj sporo męskiej energii. Pomyślałam sobie, że wrzucimy teraz troszeczkę kobiecej dla równowagi. Zagram Da Brat, zagram Lauren Hill z Fugeesami, Boom Buff i Centrum Strona, gdzie Ryfari posadziła zwroteczkę.

O lala, przewózka po warszawskich ulicach. A teraz słuchajcie, tak sobie pomyślałam, 2016 to jest super płodny czas, bo Tribe Called Quest zrobił album. We Got Eve From Here. DJ Shadow zrobił album The Mountain Will Fall. Grand Puba zrobił album Black From The Future. Jay Dilla zrobił album kultowy The Diary. Ale to będzie przewózka i skończymy sobie Live Dogiem, gdzie kobiecy refren. Poezja. Poezja. Yo. Yo. Yo.

odpaliła mi na pewno, kochani, 2016 rok obfitował niezmiernie mnóstwem wspaniałych utworów, vibe'ów, kierunków, przepływów, energia się miesza. Ja bym chciała, skoro już jesteśmy w takiej nostalgii, z powrotem wrócić do lat 90., 96 rok, Poor Righteous Teachers, Miss Ghetto. Kocham ten numer i w tych młodych czasach bardzo też z 98 album Supreme zespołu NTM z Francji. Ta energia chłopaków, nie wiem, robiła mi coś. Nie rozumiałam ani słowa. Dopiero później przetłumaczałam sobie ich muzykę, co nie. Ale wtedy po prostu tak jakby moje ciało, mój umysł kminił, rozumiał, o czym chłopaki nawijają. I co? No i dla mnie, dla dzieciaka w tych słuchawkach z Walkmanem idącym po ulicach, mega ważnym albumem. I myślę, że nie tylko dla mnie, bo Gramatik, fit z PZ-em i w ogóle wszystkie te numery, kurde, Znaki Miasta, w ogóle Eldo jakoś tak bardzo do mnie się przykleił i już się nie odkleił, więc też go puszczę. No, pamiętam te czasy, pamiętam zapachy, nie wiem, czy tak macie, że zapachy też wam się kojarzą z różnymi sytuacjami. No, mi się kojarzy jesień, spalone liście, taka trochę zgnilizna, deszcz, jakoś tak. Dobra, wrzucam wam te lata 90., a potem jeszcze coś sobie poszpącimy.

0: tego dołożymy absolutny majstersztyk, wieża Babel, OR, Bish, K, totalny sztos. Moim ulubionym numerem z tego albumu jest Prometeusz. Puszczę też Pielgrzyma. Czy jesteście na to gotowi? Jak ktoś nie słuchał tej płyty, musi posłuchać. Musi!
1: Spod ziemi śpi ziarno i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się rozogni po setkach lat, wytryśnie lawą na cały świat.
2: Mam tylko ochłap blasku, puść pędem pędem.

Światło na ciemną stronę księżyca, którą mocno trzyma w ryzach ekonomiczna orbita. Jesteśmy ziarnem, które rzucono w cień. Musimy walczyć o światło jak astma, tylko tlen. Rozłożyste drzewa drzemią w naszych drzewiach. Nie wahajmy się obudzić mocy, która zmienia nanometry materii w amfiteatry istnienia. Potencjał jest wielki, póki ziarno śpiewa.

cudowna płyta. Jeszcze raz polecam, Wieża Babel 2014. W 2014 też działo się wiele innych rzeczy, a ja wam chcę puścić numer Poza Kontrolą. DJ Eprom, Sensi, DJ Lem. Potem Wyga, Soulpet, Po co ci to? 2015 chyba, tak, 2015 rok.

czemu się tu czuję, jakbym dalej gonił weed. Yo, feed, sorry za ten wisielczy humor, mordo, ale Łódź to niepierdolony kurort, ponton. Nie chcę się ślizgać, mówiąc prosto, co kto

Z ciekawostek w ostatniej audycji mówiłam o tym, że Wyga z Atutowym szykują dla nas album. Wydali dwa numery z tego, co chyba, że nie jestem na czasie, ale tak mi się wydaje, że dwa numery wyszły. Mega radość z tego powodu. I warto mądrych ludzi słuchać, więc polecam obserwować. Będę się z wami żegnać, kochani. Podróż w przeszłość za nami. Było mi niezmiernie miło gościć was na falach Radio Praga. Audycja Haha Talk przy mikrofonie Vera Icon. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że słuchacie. Cieszę się z każdego feedbacku. Mam nadzieję, że ta audycja przyniosła wam trochę nostalgii i dobrego nastroju. Niech hip-hop będzie z wami. Pamiętajcie, warto wspierać dobrą muzykę, dobre rzeczy, dobre inicjatywy, wspierać swoje lokalne getto. I słyszymy się niebawem, w przyszłym miesiącu. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się ciepło. A na dobranoc Carez One, Sticky Fingers, Dilated People i DJ Shadow.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EKS.

all I did, I hit a thing, and it didn't matter to me.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Lock force, get relay! I'm done, we're taking two, now!

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

cywę. Podpisz i przeczytaj, co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij oszuflady, nie kryj jej w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj buzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.